0: Radio Alex.
1: Poniedziałek, 22 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Delegacje USA i Iranu zakończyły pierwszą rundę rozmów nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Mediatorzy z Kataru i Pakistanu ocenili spotkanie w Szwajcarii jako konstruktywne i poinformowali o zachęcającym postępie w negocjacjach. Jednym z najważniejszych ustaleń było utworzenie specjalnej komórki dekonfliktowej z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów. Jej zadaniem będzie monitorowanie przestrzegania zawieszenia broni i zapobieganie eskalacji konfliktu w Libanie. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi ocenił także, że działania mediatorów przyniosły znaczny postęp, wskazując m.in. na zawieszenie części restrykcji wobec Iranu i rozpoczęcie procesu odbudowy kraju. Strona amerykańska nie potwierdziła jednak informacji o odmrożeniu irańskich aktywów. Komisja Europejska uspokaja, że import cukru spoza Unii nie jest zagrożeniem ani dla rynku wspólnoty, ani dla rolników z Polski. Takie zapewnienia znalazły się w przesłanym oświadczeniu. Ze szczegółami w faktach Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Komisja Europejska twierdzi, że obecny kontyngent na cukier z Ukrainy jest daleki od wyczerpania, czyli nie ma obecnie presji nadmiernego importu. Przypomnę, że chodzi o limit, który wynosi 100 tysięcy ton, czyli więcej niż przed wojną, a mniej niż w latach 2022-2024, gdy import osiągnął rekordowe poziomy i wywołał silne napięcia na unijnym, w tym na polskim rynku rolnym. Komisja Europejska zapewnia, że utrzymuje się wyraźny spadek importu cukru z Ukrainy, a umowa z Ukrainą jest zrównoważona i uczciwa.
2: Jeśli naprawisz sprzęt zamiast oddać go na wymianę, zyskasz dodatkowy rok rękojmi. Takie przepisy zamierza przyjąć rząd. Chodzi o to, by uchronić konsumentów przed przedwczesnym pozbywaniem się przedmiotów. Igor Skrzypek, jak dokładnie mają wyglądać nowe przepisy?
4: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Oczywiście będzie to zależeć od stopnia uszkodzenia. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami nawet do 40 tysięcy złotych. Na razie to projekt, rząd powinien się z tym pomysłem pospieszyć, bo nowelizacja to także implementacja unijnych przepisów. Teoretycznie Polska ma czas na dostosowanie prawa do końca lipca.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To będzie kolejny bardzo ciepły dzień, tak w wielkim skrócie można by powiedzieć. Jeśli chodzi o temperaturę, w tej chwili najcieplej w stolicy naszego pięknego kraju, ponad 20 stopni, a najchłodniej w Resku na zachodnim Pomorzu, tam niecałe 12. U nas, no właśnie, zbliżamy się bardziej do granicy tej wyższej. Co czeka nas w ciągu dnia? No, synoptycy wydali ostrzeżenie w niektórych miejscach nawet drugiego stopnia o burzach, możliwe także te z gradem na krańcach południowo-wschodnich. Wszędzie bardzo ciepło, no i to też nosi ostrzeżenie o upałach. Jeśli chodzi o ciśnienie, to jest w miarę stabilne. Biometr niestety z powodu wysokich temperatur będzie raczej nie najlepszy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
6: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Alex. Małgorzata Kmieciak, zapraszam. Do 30 czerwca, czyli jeszcze ponad tydzień, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku ulicy Nędzy Kubińca w Kościelisku. Od skrzyżowania z ulicą Syverne do skrzyżowania z ulicą Karpielówka. Jedźcie ostrożnie i patrzcie na znaki. Chwila brawury kosztowała 19-letniego kierowcę utratę prawa jazdy. Mieszkaniec powiatu Suskiego na ulicy Świętej Anny w Nowym Targu. Tuż przed policyjnym patrolem celowo wprowadził samochód w poślizg i wykonał tak zwany drift. 19-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, otrzymał 10 punktów karnych i stracił prawo jazdy.
0: O tym się mówi w regionie.
6: Pierwsza część drugiego Międzynarodowego Forum Górskiego została poświęcona jubileuszowi 200-600-lecia wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi w Witowie.
0: To ponad 200-letnia historia. Historia zdobywania swojej własności w Tatrach, a później jej obrony. I tutaj mamy taki precedens sytuacji, kiedy część naszego Tatrzańskiego Parku Narodowego znajduje się w rękach prywatnych uprawnionych mieszkańców Podtatrza i tam jest prowadzona jednocześnie i ochrona przyrody, i gospodarka leśna. Wszystko to się da pogodzić, więc o tym, jak to się stało, jakie były perypetie tych miejscowości, dzisiaj wysłuchujemy na tej konferencji.
6: Pierwsze spotkanie odbyło się w Witowie. Drugą część forum zaplanowano na drugi dzień października w Kościelisku.
0: Z jesienią spotkamy się, zapraszając na cały kompleks wykładów i uroczystości związanych z pasterstwem, bo mamy rok pasterski ogłoszony w powiecie tatrzańskim w związku z tym, że ONZ ogłosiło ten rok rokiem pastwisk i pasterzy. Myśmy poszli oczywiście w tą stronę, bo to są nasze korzenie.
6: Mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień. Boisko przy szkole podstawowej numer 4 w Zarytem czeka przebudowa. Dzięki niej uczniowie i mieszkańcy Rabki Zdroju mają zyskać nowoczesny i bezpieczny obiekt sportowy. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Najtańsza oferta opiewa na 619 tysięcy złotych. Natomiast najdroższa przekracza milion. Jak informuje Urząd Miejski w Rabce Zdroju, wszyscy oferenci zadeklarowali identyczny maksymalny okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. Oznacza to, że o końcowej klasyfikacji ofert w praktyce zdecyduje przede wszystkim cena oraz ewentualna weryfikacja formalna dokumentacji złożonej przez wykonawców.
7: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
6: Przed weekendem otwarto najnowszą wystawę w Willi Okrza w filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Nosi ona tytuł Nasza Rzecz. 150 lat od założenia Szkoły Snycerskiej w Zakopanem. Na wystawie m.in. właśnie odnaleziony ołtarz z końca XIX wieku, wykonany przez uczniów pod okiem jednego z pierwszych nauczycieli Czecha Franciszka Neuzila. Uczniowskie prace późniejszych uznanych artystów, a także zaskakujące prace z okresu komunistycznego reżimu. Z kuratorką tej wystawy, Katarzyną Ucherą, rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
8: Kiedy w Zakopanem rozmawia się, kiedy się rozmawia na przykład ze studentami rzeźby w Warszawie, w Krakowie i przyznają się, że są z Zakopanego, że są po szkole imienia Antoniego Kenara, od razu zapalają się błyski w oczach i od razu wszyscy wiemy, o czym mówimy. To jest taki etos, taka duma, a jednocześnie też podejrzewam, że rodzaj zobowiązania do tego, że jest się człowiekiem, który wywodzi się, no czy to z liceum plastycznego, czy ze szkoły budowlanej, bo obie te szkoły są spadkobierczyniami Szkoły Snycerskiej i Szkoły Przemysłu Drzewnego, że jeżeli wyszło się z takiego miejsca, to zobowiązuje. I to jest ten niezwykły etos, który ja dostrzegam w tej szkole od samego początku. Różnie się mówiło o tych kolejnych okresach działalności szkoły, austro-węgierskim, później międzywojennym. Wiadomo, jak okres austro-węgierski, to Stanisław Witkiewicz senior, który niezwykle utyskiwał, że szkoła nie jest polska i że styl zakopiański to nie styl tyrolski. Ale dzisiaj powinniśmy patrzeć na to z dużego dystansu i z dużo mniejszymi takimi emocjami, prawda, z większym obiektywizmem. I mnie zawsze niezwykle urzekają właśnie te biografie ludzkie. To, że taki Neuzil, pierwszy dyrektor Czech, przyjeżdża do Zakopanego, no wybaczcie Państwo, nie była to metropolia. On przyjechał i żył, i mieszkał, i ciężko pracował, naprawdę w niełatwych warunkach. Zakochał się w tym miejscu, zakochał się w drewnie, w tym, co tu się działo, zakochał się w Tatrach i zakochał się w kobiecie. I razem z tą swoją żoną

0: tych ludzi i do tego rzemiosła.
1: Jeśli już mówimy o historii szkoły, to jak udało się przetrwać szkole ten okres powojenny, po II wojnie światowej, okres komunizmu? To są czasy, zdaje się, właśnie kiedy Kenar zaczyna tutaj uczyć w szkole.
0: No ja bym jeszcze wspomniała czasy wojenne, bo to są też takie momenty, o których my trochę mało wiemy, a przede wszystkim chyba chcemy zapomnieć. Pierwsza wojna, druga wojna. Można powiedzieć, że w Zakopanem obie te wojny nie przyniosły tak dużo takich realnych, materialnych zniszczeń, ale przyniosły ogrom cierpień, prześladowań i też bardzo trudnych decyzji. I przed tymi decyzjami takimi etyczno-moralnymi stawali ci ludzie i na naszej wystawie poświęcamy też jedną z sal właśnie tej bardzo trudnej historii wojennej, ale chcemy przypomnieć też tych, którzy musieli odpowiedzieć sobie i wszystkim dookoła na pytanie, czy szkoła ma przetrwać, czy ma działać i jakie są możliwości tego działania i gdzie leżą granice kompromisu.
2: Katarzyna Uchera, kurator wystawy Nasza Rzecz, 150 lat od założenia Szkoły Snycerskiej w Zakopanem.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W Babicy pod Wadowicami wydano właśnie pozwolenie na budowę krytego stoku narciarskiego. Taki stok ma już Dubaj. Na nartach bez względu na porę roku można również pojeździć na Litwie. Ten pod Wadowicami ma szansę zostać najdłuższym stokiem narciarskim pod Zadaszeniem. Długość trasy to 650 metrów. Nasza reporterka pytała burmistrza Zakopanego, czy w tym mieście mógłby również powstać taki obiekt.
4: To nie jest takie proste, że Zakopane ma działkę 20 hektarów i sobie jutro zacznie budować kryty stok narciarski, bo gdybyśmy mieli takie działki, to pewnie byśmy już na nich mieli zwykłe stoki narciarskie. Natomiast jest to pewnie jakaś melodia przyszłości, żeby nad tym pracować, bo mówi się nie tylko o stokach narciarskich krytych, ale również o trasach biegowych krytych, bo takie instalacje też są na świecie. Na pewno jest to jakaś przyszłość. Uniezależnienie się od warunków pogodowych, tych zewnętrznych, tych klimatycznych, to jest możliwe. Pytanie, jakim kosztem, no i na ile jesteśmy na to gotowi.
2: Teraz w podsumowaniu wiadomości w Radiu Alex progi zwalniające na Chramcówkach. Jak już wiecie z Radia Alex, od środy z powodu otwartej nowej drogi w Zakopanem na ulicach Chramcówki do Samków, Szymono oraz Hyców Potok obowiązuje nowa organizacja ruchu. Niestety, pomimo licznych komunikatów, wielu kierowców przejeżdża ulicą Chramcówki, nie zwracając na to uwagi. W związku z tym postanowiono wprowadzić nowe ograniczenia.
5: Niestety, pomimo licznych komunikatów, wielu kierowców przejeżdża ulicą Chramcówki, nie zwracając uwagi na nową organizację ruchu. Doszło już do jednej kolizji i kilku niebezpiecznych sytuacji. Aby przeciwdziałać takim sytuacjom, Urząd Miasta w Zakopanem zdecydował na zamontowanie progów zwalniających w rejonie skrzyżowania ulicy Chramcówki i do Samków. Apelujemy o szczególną ostrożność i rozwagę.
2: Apelował w Radiu Alex Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Przyszły weekend Siwa Polana u wlotu Doliny Chochołowskiej zmieni się w centrum plenerowej zabawy. Odbędzie się tam druga edycja Dni Gminy Kościelisko. W programie dwa dni koncertów, wydarzenia sportowe, atrakcje rodzinne, warsztaty dla dzieci oraz festiwal Street Food Polska. Na scenie wystąpią m.in. Agnieszka Chylińska, Rosalii, Kacper HTA czy nasza Basia Giewont. Organizatorzy zapowiadają także widowiskowe pokazy taneczne i bogaty program dla całych rodzin. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
6: No i panie i panowie, nastało lato. Tak jest, 22 dzień czerwca w kalendarzach, a ja zapraszam na nasze poranne poniedziałkowe spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, kłaniam się nisko.

0: poniedziałek i muzyka wybrana dla ciebie. Jak tam po weekendzie? Mam nadzieję, że naładowaliście akumulatory, choć spanie w tak wysokich temperaturach nie jest chyba zbyt przyjemne. No cóż, nadeszło lato i to z przytupem. 22 dzień czerwca w kalendarzach, to 173 dzień roku. Słońce wstało 14 minut po czwartej, zacznie zachodzić minutę po 21, a dzień trwać ma 16 godzin i 46 minut. No tak, to są te najdłuższe dni w roku. Zapamiętajcie te momenty. Dziś okazję do świętowania jest Światowy Dzień Garbusa. Pozdrawiamy, choć coraz rzadziej na ulicach można spotkać. Mamy Dzień Kultury Fizycznej, no i Światowy Dzień Lasu Deszczowego, który ma duży wpływ na klimat na całym świecie. A na pewno dobry klimat będzie dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Tomasz, Paulina, także Paulin, Jan, Eberhard, Alban, Flawiusz, Innocenty, Achacjusz i Achacy. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Po reklamie.
0: W całym województwie małopolskim, także w Zakopanem, i obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach. Takie zjawiska mogą się dzisiaj pojawić. O poranku niewykluczone, że gdzieś jeszcze będą utrzymywały się mgły i zamglenia. Chmury będą rządziły, niewielkie przejaśnienia i rozpogodzenia. No i wspomniane burze dzisiaj mogą nam się pojawiać. Temperatura maksymalna do 20 stopni. W Nowym Targu do 22.

0: Poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Miejsca turystyczne i rekreacyjne zapełniają się coraz szybciej. Już pojawiają się tłumy. A proszę bardzo, ja nie myślałem, że dojdzie do takiej sytuacji, bowiem nasi zachodni sąsiedzi, właściwie niemieckie media, zwracają uwagę na rosnące ceny nad polskim Bałtykiem. Chodzi o cenę noclegów, ale przede wszystkim o to, co spożywamy. No i zaczęło się narzekanie. Nie wiem, czy to jest jakaś strategia marketingowa, żeby zniechęcić naszych zachodnich sąsiadów, żeby do nas przyjeżdżali i zostawali u siebie w kraju, no ale być może. Nie narzekajmy na ceny, one po prostu takie są. To może jest czas, żeby poprosić o podwyżkę. Kto wie, kto wie. Bez żadnych podwyżek, za zupełną darmożkę. Za chwilę wracamy do dobrego grania.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Sensacyjne wieści z Berlina napłynęły wczoraj. Arena Sabalenka nie zagra w finale turnieju w Berlinie. Jessica Pergola pokonała ją dość znacząco. No, pani Arena chyba ostatnio ma ciężkie dni. Podobno wczoraj się tak obraziła, że nie pojawiła się na konferencji prasowej. Na konferencjach prasowych bywają nasi dziennikarze, ale też pojawiają się w wielu innych miejscach. Ich raport w naszych wiadomościach punktualnie o godzinie 7.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7. Nawałnice przeszły nad Małopolską, powiat nowotarski wśród najbardziej poszkodowanych. Piorun uderzył w turystkę na Krywaniu, kobieta z poparzeniami trafiła do szpitala. W części z kraju i ze świata emocje koszykarskie. Legia Warszawa obroniła Mistrzostwo Polski. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
6: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet-

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Po reklamie.
9: Dziś poniedziałek, to 22 dzień czerwca, na zegarach 7, my zapraszamy Was na wiadomości.
10: Anna Grudek, zapraszam. 152 interwencje Straży Pożarnej w Małopolsce w związku z burzami. Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, wczoraj do godziny 20 najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenie Krakowa i między innymi powiatu nowotarskiego. Działania strażaków polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, wypompowywaniu wody z prywatnych posesji oraz usuwaniu wiatrołomów. Przerwy w dostawie prądu dotknęły około 6,5 tysiąca odbiorców, najwięcej w powiecie nowotarskim. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności oraz śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych i ostrzeżeń. Dzisiaj także obowiązuje alert. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły miejscami bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru, punktowo do 100 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alert obowiązuje do godziny 20. O tym, jak niebezpieczne jest przebywanie podczas burzy w górach, przekonała się wczoraj 48-letnia turystka ze Słowacji. Kobieta została porażona piorunem na szczycie Krywania w słowackich Tatrach. W wyniku upadku doznała urazu głowy, krwawienia z uszu oraz poparzeń kończyn. Pierwszej pomocy udzieliły jej koleżanki, które zabezpieczyły i ogrzały poszkodowaną. Ze względu na intensywną burzę nie było możliwości użycia śmigłowca, dlatego ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby ruszyli do akcji pieszo. Po dotarciu do turystki udzielili jej pomocy i przetransportowali ją w rejon Szczyrbskiego Jeziora, skąd przejęła ją załoga pogotowia ratunkowego.
11: Radio Alex ostrzega.
10: Zakopiański sanepid wydał dwa komunikaty dotyczące jakości wody w różnych rejonach gminy Biały Dunajec. Na ulicach Jana Pawła II od numeru 1 do 218, części ulic Krajowe, Gliczarowskiej oraz Zatorem stwierdzono brak przydatności wody do spożycia. Dla mieszkańców uruchomiono beczkowóz z wodą pitną przy szkole podstawowej numer 1. Drugi komunikat dotyczy wodociągu Sierockie, gdzie sanepid stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia. Może być ona używana po przegotowaniu przez co najmniej 2 minuty.
11: To są wiadomości z Podhala.
10: Pełna magii noc świętojańska w Zakopanem za nami. Razem między innymi z Radiem Alex pod Giewontem można było szukać kwiatu paproci, a na Górnej Równi Krupowej wysłuchać, jak to drzewiej bywało. O zwyczajach przodków w jedną z najkrótszych nocy roku opowiadała etnografka Anna Nędza-Kubiniec.
12: To było tak mówione, przekazywane, że jeżeli ktoś znajdzie ten kwiat paproci, jeżeli to będzie dziewczyna, no to będzie miała tego wymarzonego kawalera, ale też było powiedziane, że ta osoba, która znajdzie ten kwiat, to musi być o takim nieskazitelnym, czystym sercu.
10: Relacje i zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na radioalex.com.pl. W Zakopanem trwają prace nad projektem ustawy o opłacie turystycznej. O tym, jak idą, w kolejnym serwisie. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
0: Najprawdopodobniej już dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Warszawskiego Szpitala Południowego po tym, jak poprzedni skład został odwołany przez Rafała Trzaskowskiego.
1: Chodzi o placówkę, w której politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach.
0: Do tego w tym szpitalu 28-letni lekarz, do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 zł. W Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada też prokuratura. Alarm pogodowy najwyższego czerwonego stopnia związany z falą upału obowiązywać będzie w prawie połowie regionów we Francji.
1: Ostrzeżenia synoptyków mówią o 40 stopniach. Marek Gładysz.
8: Z powodu rekordowej fali upałów całkowicie lub częściowo zamkniętych zostanie dzisiaj ponad 2,5 tysiąca szkół w różnych regionach kraju. Dyrekcja Kolei Publicznych apeluje do rodzin z małymi dziećmi i osób w podeszłym wieku, by odłożyły podróże pociągami. W części składów nie ma bowiem klimatyzacji, w innych dochodzi do awarii tych systemów, paradoksalnie właśnie z powodu temperatur sięgających 40 stopni Celsjusza w cieniu. Dzisiaj znowu część pociągów nie będzie w ogóle kursować. Dyrektor francuskiej kolei Jean Castex oświadczył, że w niektórych regionach z powodu słonecznego żaru istnieje ryzyko deformowania się szyn i awarii systemu sygnalizacji świetlnej.
1: Po raz drugi z rzędu i 9 raz w historii Legia Warszawa zdobyła tytuł mistrzów Polski w koszykówce.
0: Legia wygrała decydujący 7 mecz z Zastalem Zielona Góra 78-70.
1: Cezary Dziwiszek, jak wyglądał ten ostatni mecz finałowy?
13: Dzień dobry. Był podobny do większości spotkań finałowej serii. Trzeba podkreślić, naprawdę pasjonującej. Legia przystępowała do niej jako murowany faworyt. Mistrz Polski i zwycięzca fazy zasadniczej. Zastal jako kopciuszek, który nie miał rozstawienia. Wczoraj zielonogórzanie także postraszyli Legię niemal do samego końca, utrzymując minimalną stratę. Ale w końcówce zabrakło im już chyba nerwów i sił, żeby przegonić ostatecznie Stołecznych. Srebrny Zastal niewątpliwie i tak napisał piękną historię ligowej rewelacji. Ale warszawianie jeszcze piękniejszą. Po drugim złocie z rzędu, trzeba powiedzieć wprost, odwrotnie niż w piłce nożnej. W koszykówce Legia przeżywa tłuste lata.
9: W całym województwie małopolskim, także w Zakopanem, i obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach. Takie zjawiska mogą się dzisiaj pojawić. O poranku niewykluczone, że gdzieś jeszcze będą utrzymywały się mgły i zamglenia. Chmury będą rządziły, niewielkie przejaśnienia i rozpogodzenia. No i wspomniane burze dzisiaj mogą nam się pojawiać. Temperatura maksymalna do 20 stopni, w Nowym Targu do 22.
14: Dzień dobry. Jak wyspa pani po tej najkrótszej nocy w roku?
9: Dzień dobry w pierwszy letni poniedziałek,
14: na który zapraszają Ewelina Kroczek
9: i Marek Moc.
14: No to jeszcze raz. Dzień dobry.

0: poniedziałkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, a my zaglądamy do horoskopu.
1: Zodiakalna waga, ten poniedziałek przyniesie okazję, by uporządkować sprawy, które od kilku dni odkładasz na później w relacjach. Warto postawić na szczerość, bo jedna krótka rozmowa może wyjaśnić więcej niż tydzień domysłów.
0: Rak. To będzie dobry dzień na skupienie się na domu, rodzinie albo zwyczajnie na własnym komforcie. W pracy lub codziennych obowiązkach trzymaj się planu, bo improwizacja może dziś narobić więcej zamieszania niż pożytku.
1: A wodnika poniedziałek może zaskoczyć ciekawą propozycją albo wiadomością, która zmieni plany na resztę tygodnia. Warto zachować otwartą głowę, ale z decyzjami lepiej nie pędzić, jeśli nie masz jeszcze wszystkich szczegółów.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie.
1: O tej porze jeszcze z kalendarzem w dłoni dziś Dzień Kultury Fizycznej. Wiadomo, o co chodzi. To święto, które przypomina, jak ważna jest dla nas aktywność fizyczna.
0: Chociaż sama nazwa brzmi trochę archaicznie, bo kultura fizyczna kojarzy się z dawnym dziennikiem, gwizdkiem nauczyciela WF-u.
1: Trochę tak, prawda? Chociaż kultura kulturą, ale ta fizyczna przydałaby się w komplecie.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
5: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
4: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
9: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
10: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
13: Ból szyi po pracy?
14: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Po reklamie.
0: Do 20 stopni dzisiaj mają pokazać termometry w Zakopanem, w Nowym Targu do 22. No i taka temperatura mniej więcej z miłą 20 utrzymywać się będzie do czwartku. Od piątku wzrośnie nam temperatura, no i znów pojawić mają się upały. Dzisiaj ostrzegamy przede wszystkim przed burzami, mogą być momentami intensywne. No i taka kapryśna aura potrwa również do jutra. Potem zrobić ma się pogodnie i słonecznie.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: 22 dzień czerwca, ostatni tydzień szkoły, bardzo przyjemny. Na przykład organizowany jest dzień pustej klasy, co oznacza, że niektórzy idą wtedy na boisko, inni organizują ognisko, jeszcze inni idą na lody. Fajnie.
0: Takie mini wakacje przed wakacjami. Super pomysł. Przepraszam, kiedy dzień pustego biura?
1: Aha, podłapałeś temat, tak? Czyli rozumiem, że jutro cię nie będzie, tak?
0: Dobra, jakby co, to szukam wiatru w polu.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kalambury, przegrany robi obiad.
4: Mama pokazuje zimę?
5: Albo stoi przy lodówce.
3: Dobra, to jeszcze raz.
4: Dom?
5: Ciepło.
3: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: 64.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Po reklamie.

0: 22 dzień czerwca, mamy poniedziałkowy poranek, a my zainspirowani piątkowym dniem Kota Garfielda proponujemy posłuchać, co on sądził na temat poniedziałku.
1: Tak, brzmiało to mniej więcej tak. Nie lubię poniedziałków, nienawidzę. A zatem nakazuję, aby od dziś nie było poniedziałków. Jasne? A więc dziś mamy wtorek. Życzę miłego wtorku.
0: Mimo wszystko zapraszamy na te poniedziałkowe, aktualne, najbardziej bieżące informacje, wiadomości już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Trudna akcja strażaków w Zakopanem. Paliły się porzucone odpady. Nocna akcja Topr w Jaskini Czarnej. Pomocy potrzebowało 4 taterników jaskiniowych. W części z kraju i ze świata bilans po nawałnicach w Polsce, gdzie przejdą kolejne burze. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
9: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
10: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rosalii, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
11: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
12: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.
1: Na zegarach godzina 8:00. W poniedziałek czas na kolejną porcję wiadomości.
2: Anna Krudek. Zaczynamy. Pożar odpadów w trudno dostępnym terenie. Akcja strażaków w Zakopanem. W minioną sobotę wieczorem doszło do pożaru porzuconych odpadów komunalnych w rejonie pomiędzy osiedlem Mrowce a Bachleckim Wierchem. Ze względu na trudny górski teren strażacy wykorzystali do działań specjalistyczny sprzęt. Najpierw przeprowadzili rozpoznanie z użyciem kłada wyposażonego w hydronetkę plecakową, a następnie przystąpili do gaszenia pożaru przy użyciu linii gaśniczych. Działania prowadzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Zakopane Olcza i Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Czterech taterników jaskiniowych, którzy w minioną sobotę rano weszli do Jaskini Czarnej w Tatrach, nie opuściło jej o wyznaczonej godzinie alarmowej. W związku z tym o godzinie 21 ich znajomi powiadomili TOPR. Ratownicy wysłali do jaskini dwie grupy, które weszły od strony obu otworów. Taterników odnaleziono około 300 metrów od północnego wyjścia w żlebie pod Wysranki. Cała czwórka o własnych siłach w asyście ratowników opuściła jaskinię około godziny 1:30 w nocy. Akcja zakończyła się przed godziną 5 rano. W działaniach uczestniczyło 11 ratowników TOPR. Do transportu sprzętu wykorzystano również drona, który wykonał 16 lotów i przewiózł ponad 300 kg wyposażenia.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Trwają prace nad projektem ustawy o opłacie turystycznej. W przygotowaniu jest projekt poselski i ministerialny. Najważniejsza zmiana dotyczy warunków pobierania opłaty, która byłaby uzależniona od walorów turystycznych i krajobrazowych, a nie jak dotychczas od warunków klimatycznych. Proponowana stawka opłaty może wynieść około 11 zł. W tym wariancie z jej uiszczania byłyby zwolnione dzieci do 16 roku życia.
4: Uważam, że wszystko, co jest narzucone centralnie, to nie jest dobre rozwiązanie. Powinny być widełki. Jeżeli jakaś gmina chce pobierać 1 zł, to niech pobiera 1 zł, a jeżeli stwierdzi, że turyści są skłonni zapłacić 30 zł, to niech pobiera 30 zł. W partnerskim nam Popradzie taka opłata wynosi 2,5 euro. W Mediolanie na przykład 10 euro za osobę za dobę. Ani Zakopane, ani Kraków, ani żaden inny duży ośrodek turystyczny nie powinien mieć jakichś kompleksów i powinien pobierać opłatę na poziomie europejskim. Ta opłata jest nam niezbędna i to jest ucywilizowanie wreszcie tej formy opłaty turystycznej w Polsce. I u nas to rodzi jakieś bardzo dziwne kontrowersje.
2: Trwają również dyskusje nad tym, do kogo powinny trafiać pieniądze uzyskane z opłaty. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie, mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. A w tym tygodniu Zakopane zawita do Krakowa, by zaprosić mieszkańców i turystów na letni sezon pod Tatrami. Już jutro na Rynku Głównym i Placu Szczepańskim pojawi się specjalna strefa promująca atrakcje stolicy polskich Tatr. W programie znajdą się występy regionalne, góralski poczęstunek, warsztaty malarstwa na szkle, pokaz mody folkowej oraz prezentacja najważniejszych wydarzeń tegorocznego lata. Tyle z regionu. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: Sytuacja opanowana, ale akcja strażaków w pomorskim Harnowie niedaleko Ustki potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin.
15: Zaczynam od najnowszych informacji w sprawie pożaru w zakładzie produkującym aerozole. Ogień pojawił się tam wczoraj. Konieczna była ewakuacja niemal 30 mieszkańców pobliskich domów.
14: Łączymy się z Stanisławem Pawłowskim. Dzień dobry, Staszku. Jak wyglądają o poranku działania służb?
16: No, trwa żmudna część akcji. Strażacy przelewają pogorzelisko i dogaszają ostatnie zarzewia ognia.
17: Potrzebujemy też ciężkiego sprzętu, aby niektóre elementy budynku zostały przesunięte i rozebrane w celu dotarcia do wszystkich miejsc, w których może jeszcze pojawić się ogień.
16: Mówił im przed chwilą kapitan Piotr Basarap ze Słupskiej Państwowej Straży Pożarnej. To jest kompleks budynków, z którego część udało się uratować. Jak przyznają strażacy, zagrożenie wybuchowe było największym wyzwaniem.
17: Jeżeli się coś pali, to widzimy, co się pali, ale jeżeli coś może wybuchnąć, to nie wiemy, w którym miejscu, z jaką siłą.
16: Jak strażacy zakończą działania i będzie można bezpiecznie wejść na teren pogorzeliska, policja będzie ustalać przyczyny pożaru.
15: Ponad 1600 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i ulew, które przechodzą nad Polską.
14: Michał Dobrołowicz, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
14: Michale, gdzie burze wyrządziły najwięcej szkód?
18: W rejonie Poznania. Tam było ponad 300 interwencji. Poza tym ostatnia noc była bardzo pracowita dla strażaków z okolic Wrocławia, Szczecina, Krakowa i Torunia. Tam musieli przede wszystkim usuwać powalone przez silny wiatr w czasie burz drzewa i wypompowywać wodę z zalanych piwnic.
15: Michał, powtórzmy jednak, to jest nie koniec burz. Gdzie dzisiaj może zagrzmieć?
18: Przede wszystkim w południowo-wschodniej Polsce, w rejonie Rzeszowa, Lublina, Bielska Białej i Rybnika. Te burze na razie niemal w całym kraju przyniosą ochłodzenie, ale przed weekendem ma wrócić upał i to też w większości regionów.
14: Grupę kradnącą samochody w Łódzkiem rozbili policjanci ze Skierniewic. Na polecenie prokuratury okręgowej w Łodzi zatrzymano 4 osoby.
15: Krzysztof Zasada, Krzysztofie, co wiemy o zatrzymanych?
19: To 4 mieszkańcy województwa mazowieckiego, mają od 31 do 45 lat. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży samochodów, paserstwa, a także wprowadzania do obrotu narkotyków. Podczas akcji, w której wzięli udział także kontrterroryści, odzyskano 2 samochody, to BMW i Lexus. Policjanci przejęli też dużo sprzętu elektronicznego służącego do włamania, także silniki samochodowe i części. 3 zatrzymani trafili do aresztu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Do 20 stopni dzisiaj mają pokazać termometry w Zakopanem, w Nowym Targu do 22. No i taka temperatura mniej więcej z miłą 20 utrzymywać się będzie do czwartku. Od piątku wzrośnie nam temperatura, no i znów pojawić mają się upały. Dzisiaj ostrzegamy przede wszystkim przed burzami, mogą być momentami intensywne. No i taka kapryśna aura potrwa również do jutra. Potem zrobić ma się pogodnie i słonecznie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To pierwszy letni poniedziałek, ale nie letni, bo bardzo ciepły.
1: Tak, tak. Oprócz porannej kawy polecamy też sporo wody.
0: A my wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Dzień dobry.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, nie wiem, czy słyszałeś, ale najstarszy komentator sportowy świata, argentyński dziennikarz Enrique Macaya Marquez, ma 91 lat i właśnie bije kolejny rekord.
0: I rozumiem, jest teraz w pracy.
1: Tak, tak. Ten mundial jest już jego 18. Od pierwszego komentowanego przez niego meczu na Mistrzostwach Świata minęło właśnie 68 lat.
0: Ojej, oj, czyli widział w akcji Pelego, Maradonę, a teraz ogląda Messiego. No i chyba można mu pozazdrościć jednego, że nigdy nie musiał odliczać dni do emerytury.
2: Słuchacie Radia Aleks.

0: Uwaga, uwaga podróżnicy, szykuje się lot dla tych, którzy naprawdę nie lubią przesiadek. Australijskie linie lotnicze chcą uruchomić najdłuższy pasażerski lot bez międzylądowania na świecie.
1: Czyli jak długo w powietrzu?
0: Trasa Sydney-Londyn, czyli ponad 16 tysięcy kilometrów i nawet 22 godziny w samolocie.
1: Ja maksymalnie wytrzymuję 6. Czyli reszta trasy z anestezjologiem.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Nie.
5: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
15: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
14: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
16: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
17: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
18: Na kanapie komplet.
17: Miski wypełnione po brzegi.
18: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
17: Czekamy na pierwszy gwizdek.
18: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
19: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Po reklamie.
0: Na Podhalu na razie wiatr słaby i miarkowany, trochę kręci, ale jak pojawią się burze, to może rzeczywiście przybrać na sile i może być silny i porwisty. Ciśnienie na poziomie 1024 hektopaskali raczej będzie stabilne. Biometr dzisiaj umiarkowanie niekorzystny, ale uwaga, przypomnę, ostrzeżenie o burzach wciąż obowiązuje i obowiązywać będzie niemal do końca dnia.
2: Radio Alex.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wygląda na to, że dzikie zwierzęta coraz śmielej zaglądają w miejsca, które zwykle należą do ludzi. Na Helu łosie sprawdzały plac zabaw i interesowały się huśtawkami. W centrum Przemyśla spacerował niedźwiedź, a na przykład w Kolumbii na teren uniwersytetu wszedł jaguar.
0: I to nie byle gdzie, no tylko w okolice biblioteki.
1: A, taki jaguar intelektualista.
0: Nie, to jest pewne. Bibliotekę, rynek czy plac zabaw miały w tym czasie na wyłączność.
2: Radio Alex. Reklama.

0: 94. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99.

0: 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: 22 dzień czerwca, mamy poniedziałek, o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: No bo nie tak dawno dla niektórych, w 2002 roku na antenie telewizji polskiej wyemitowano ostatnie wydanie programu przyrodniczego z kamerą wśród zwierząt.
0: A w 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się pierwszy polski koncert Paula McCartneya.
1: A koncertowo za chwilę, punktualnie o 9:00 przekażą wam wiadomości nasi dziennikarze.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Temperatura dyskusji we wspólnocie leśnej uprawnionych 8 wsi coraz wyższa. Opłata turystyczna w Zakopanem, dokąd popłyną pieniądze. W drugiej części serwisu jest wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Anna Krudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Gastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
9: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
1: Dziś poniedziałek, to 22 dzień czerwca, na zegarach 9:00, czas na wiadomości.
2: Anna Krudek, zapraszam. Burzliwie przebiegają ostatnio zebrania członków wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi. Część członków zarzuca obecnym władzom niegospodarność, brak przejrzystości w zarządzaniu majątkiem, kierownikowi biura zarządu nepotyzm i zbyt duże korzyści majątkowe. Nie udało się przegłosować proponowanych przez zarząd zmian w statucie.
15: Dziś jest problemem, jak słyszymy od uprawnionych niektórych, którzy wchodzą, proszą o dokumenty, a według statutu mają prawo je dostać. Nie dostają. Więc co ci panowie mają do ukrycia? Pytam się. Jeżeli nie mają nic do ukrycia, niech pokażą dokumenty z 5 lat. Zweryfikujemy te wszystkie rzeczy i nie ma problemu.
2: Argumentuje Józef Zborowski, członek Komitetu Obrony 8 Wsi. Jego zdaniem najbardziej intratne przedsięwzięcia znajdują się w rękach rodziny kierownika biura zarządu wspólnoty Jana Piczury, który jest również radnym sejmiku województwa małopolskiego, działa w strukturach terenowych PiS.
16: Prawdą jest, że mój
4: jego nóg. Na umowę zlecie sprząta dolinę. Chłopak, że prowadzi działalność na umówionych warunkach, wjeżdża do doliny, bierze swoją żonę, przelatują na pajrand całą dolinę, zbierają śmieci, zwożą do biura za 150 zł do kieszeni. Sam wszystko. Myślę, że nie mam tu czego się wstydzić.
2: Mówił Jan Piczura, który od 30 lat jest również księgowym wspólnoty, a od 12 pełni funkcję kierownika. W swoim zeznaniu majątkowym ujawnił, że dochody z tego tytułu wynoszą 18 tysięcy złotych miesięcznie. Więcej na temat tej sprawy przeczytacie na radioalex.com.pl. Materiał przygotowała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Trwają prace nad projektem ustawy o opłacie turystycznej zakładający zmianę zasad jej pobierania. Projekt poselski zakłada, że 100% kwoty powinno trafić do samorządu. W projekcie ministerialnym część środków ma zostać przeznaczona na inne cele i instytucje.
16: Jeden z takich projektów początkowych zakładał nawet, że 30% będzie dla regionalnej organizacji turystycznej, kolejne 30% dla polskiej organizacji turystycznej, a tylko 30% zostanie w gminie, co uważam za złe rozwiązanie, bo nie motywuje kompletnie samorządów do tego, aby to pobierać. Dlatego najwyższy czas, żeby to uporządkować. Ja jestem 100% za tym, natomiast na zasadach zależnych od samorządów.
2: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Na koniec zaproszenie. Już jutro w Teatrze Lalek Rabcio w Rabce-Zdroju odbędzie się koncert galowy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina, filii w Rabce-Zdroju, podsumowujący kończący się rok szkolny. Na scenie wystąpią młodzi artyści, soliści i zespoły kameralne, prezentując repertuar klasyczny i współczesny, przygotowany pod okiem pedagogów szkoły. Początek o godzinie 16:30. Kryty stok narciarski powstanie pod Myślenicami. Czy to alternatywa również dla Zakopanego? Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
17: Jest wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego. Jak ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, obrońca Romanowskiego skierował w tej sprawie pismo do sądu, który wydał taki nakaz.
18: Jakie są podstawy wniosku o uchylenie ENA?
19: Powodem jest to, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości były wiceminister ma przebywać w Serbii, gdzie taki nakaz nie działa. Wcześniej poszukiwany przez ponad półtora roku Romanowski mieszkał na Węgrzech, gdzie azylu politycznego udzielił mu rząd Viktora Orbana. Po utracie przez Orbana władzy zniknął jednak i według nowych węgierskich władz przebywa właśnie w sąsiedniej Serbii. Jego obrońca wnioskuje więc o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania, powołując się na to, że przesłanką wydania ENA powinno być podejrzenie, że jego klient ukrywa się w jednym z krajów Unii Europejskiej, a przez półtora roku nie ujęto go w żadnym z nich, a Serbia przecież do Unii nie należy. Podobnie uzasadniany jest sprzeciw wobec wydania ENA za Zbigniewem Ziobro, który także ukrywał się dzięki azylowi na Węgrzech, skąd także wyjechał w maju i przebywa obecnie w USA, a więc także poza Unią.
18: I jeszcze przez godzinę czwórka koło Opola będzie zablokowana. W nocy na pasie w kierunku Wrocławia ciężarówka najechała na auto pracowników obsługi autostrady. Jedna osoba w wypadku zginęła.
17: A my łączymy się z naszą reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, co w tej chwili dzieje się na tym odcinku autostrady?
20: Czyszczenie i frezowanie jezdni, bo jak ustaliłam, ciężarówka najechała na pojazd, kiedy malował pasy. Cała biała farba wylała się na nawierzchnię. To sprzątanie potrwa mniej więcej do 9:00. Do tej pory oba pasy w kierunku Wrocławia będą zablokowane. Służby, ale także elektroniczne tablice na autostradzie kierują samochody na objazdy drogą krajową 94 i 46, w tym przez Opole. To z kolei powoduje ogromne korki w samym mieście. Miejski Zakład Komunikacyjny poinformował o dużych opóźnieniach w kursach autobusów 7, 15, 25 i 30.
1: Na Podhalu na razie wiatr słaby i miarkowany, trochę kręci, ale jak pojawią się burze, to może rzeczywiście przybrać na sile i może być silny i porwisty. Ciśnienie na poziomie 1024 hektopaskali raczej będzie stabilne. Biometr dzisiaj umiarkowanie niekorzystny, ale uwaga, przypomnę, ostrzeżenie o burzach wciąż obowiązuje i obowiązywać będzie niemal do końca dnia.
21: Poniedziałkowy poranek, jeszcze nie mrożoną, ale kolejną kawę piją z Wami. Ewelina Kroczek.
1: Marek Moc. Zapraszamy na ploteczki już za chwilę.

0: to poniedziałkowy poranek, jest kawa, jest muzyka i są plotki.
1: W show biznesie wyraźnie sezon na wielkie rodzinne i ślubne emocje. Paweł DeLong już wkrótce po raz trzeci zostanie tatą, a z baby shower jego partnerki Patrycji Komorowskiej wiadomo już, że będzie dziewczynka. A to nie koniec takich wieści, bo 43-letnia Anne Hathaway też ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka.
0: Z kolei Dua Lipa pochwaliła się zdjęciami ze ślubu i sukienką, w którą wszyto 480 tysięcy koralików i 25 tysięcy piór. Podobno powstawała latami.
1: Obrosła gwiazda w piórkach.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
6: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
5: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
14: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
15: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Po reklamie.
4: Synoptycy zapowiadają na poranek małe i umiarkowane zachmurzenie, okresami wzrastające do dużego. Uwaga, do godziny 20 obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, którym mają towarzyszyć bardzo silne opady deszczu wynoszące lokalnie do około 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Możliwe są opady gradu. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 24 do 27 stopni, a na szczytach Tatr około 14 stopni Celsjusza.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A w tej godzinie jeszcze pojawiają się znane nazwiska. Anna i Robert Lewandowscy wybrali się do Mediolanu i od razu w sieci zamieszanie, media zaczęły spekulować. Czy to przypadkiem nie w sprawie transferu?
0: Nie o to chodziło?
1: Nie, chodziło tylko o pokaz mody znanej marki i jak to w takich sytuacjach bywa, największe emocje wzbudziła stylizacja Anny Lewandowskiej, która pojawiła się w odważnej, prześwitującej kreacji.
0: Nie, pani Anna po prostu sprawdziła prognozę pogody.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Po reklamie.

0: to poniedziałkowy poranek, a w sobotnim losowaniu Lotto padły dwie główne wygrane. Kwota w obu przypadkach przekroczyła ponad 2 miliony złotych. No, niektórzy mają swoją pogodę dla bogaczy, tak.
1: No, a za chwilę o pogodzie też powiemy dokładnie po naszych wiadomościach, które wystartują punktualnie o 10.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Przez powiat nowotarski przeszły nawałnice. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Kryty stok narciarski to alternatywa również dla Zakopanego. W części z kraju i ze świata płonie hala we Włocławku. To magazyn z chemikaliami. Anna Grudek. Do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne, sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: 10:00 na zegarach, w poniedziałkowy poranek. Przed nami kolejne wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Nawałnice, które przeszły przez nasz region, spowodowały wiele szkód. Jak już mówiliśmy w Radiu Alex, strażacy prowadzili intensywne działania, zwłaszcza w powiecie nowotarskim. Wczoraj w godzinach popołudniowych druhowie z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych interweniowali 43 razy.
11: Głównie były to zalania, po sesji piwnic wypompowywaliśmy wodę, jak również odtykaliśmy zatkane przepusty, usuwaliśmy połamane drzewa, które przewróciły się i tarasowały przejazdy. Obszar, który był objęty takimi działaniami, to głównie tutaj okolice Nowego Targu i gminy Czarny Dunajec. Gmina Szaflary jeszcze, to są takie obszary, gdzie te burze i te nawałnice były najbardziej intensywne.
2: Mówił oficer prasowy Nowotarskiej Straży Pożarnej Piotr Krygowski.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: W Babicy pod Wadowicami wydano pozwolenie na budowę krytego stoku narciarskiego, który ma szansę stać się najdłuższym tego typu obiektem w Polsce. Trasa ma mierzyć 650 metrów. A my zapytaliśmy Łukasza Filipowicza, burmistrza Zakopanego, czy podobna inwestycja mogłaby powstać także pod Giewontem.
12: To nie jest takie proste, że Zakopane ma działkę 20 hektarów i sobie jutro zacznie budować kryty stok narciarski, bo gdybyśmy mieli takie działki, to pewnie byśmy już na nich mieli zwykłe stoki narciarskie. Natomiast jest to pewnie jakaś melodia przyszłości, żeby nad tym pracować, bo mówi się nie tylko o stokach narciarskich krytych, ale również o trasach biegowych krytych. Mamy niestety jeszcze zamknięty z różnych przyczyn, ale tor lodowy też kryty i to też jest inwestycja, no jedna z niewielu na świecie tak naprawdę, która jest w tak dużym zakresie i w takiej formule. Uniezależnienie się od warunków pogodowych, tych zewnętrznych, tych klimatycznych na pewno jest na plus. Wszystko jest możliwe. Pytanie, jakim kosztem, no i na ile jesteśmy na to gotowi.
2: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
3: Sport w Radiu Alex.
2: 4 i 5 lipca odbędzie się zakopiański weekend biegowy z Sokołem. Limit startujących określony przez przez Tatrzański Park Narodowy to 350 osób. Wciąż można się zgłosić. Do wyboru są dwa dystanse.
4: Pierwszy to jest bieg Franciszka Marduły. I wybiegamy z Parku Miejskiego i potem start ostry już tradycyjnie przy restauracji Sfinks na Krupówkach. Potem biegacze pobiegną na Nosal, potem na Karp albo na Świńską Kasprowy, zbiegną na dół, no generalnie 32 km po górach, a następnego dnia z kolei tutaj bieg Hrabiego Zamońskiego do Morskiego Oka, gdzie z Palenicy Białczańskiej z nawrotką przy wodę Krzmota Jachmickiej, liczy około 10 km, biegniemy do chyba najpiękniej usytuowanej mety w naszych Tatrach, czyli przy Morskim Oku.
2: Mówił prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazda w Zakopanem Adam Zalewski. Pijany rowerzysta uderzył w zaparkowany samochód w Białym Dunajcu. Jak wysokim mandatem został ukarany, o tym w kolejnym serwisie. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
13: Czarne, gęste kłęby dymu unoszą się nad Włocławkiem w Kujawsko-Pomorskiem.
14: Płonie hala na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Ewakuowano pobliski szpital.
13: Od razu łączymy się z Stanisławem Pawłowskim. Co mogło być przyczyną? Co mogło być w środku tej płonącej hali?
15: No, jak usłyszałem od strażaków, według pierwszych informacji w środku były gromadzone żywice i utwardzacze. Hala jest cała objęta pożarem. Płomienie buchają przez dach. Na miejsce teraz zjeżdżają się strażacy z Włocławka, ale także z okolicznych powiatów. Jak mówiliście, ewakuowano pobliski szpital.
16: 30 pacjentów, którzy byli w szpitalu i na rehabilitacji, też około 30 osób personelu.
15: Powiedział mi przed chwilą Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja strażaków cały czas trwa.
13: Parlament Europejski ma dziś zająć się zwalczaniem piractwa transmisji sportowych na żywo.
14: Debata odbywa się w czasie mundialu w Ameryce, o czym przypomina nasza korespondentka Katarzyna Szmańska-Borginou.
17: Chodzi o to, że w przeciwieństwie do filmów wartość transmisji meczu na żywo spada do zera po jego zakończeniu. Unijna procedura przewidziana w prawie cyfrowym daje platformom zbyt dużo czasu na reakcję. Blokada po meczu nie powstrzymuje piratów przed zarobkiem, a legalnych nadawców pozbawia gigantycznych przychodów. Omawiane są różne środki zaradcze, na przykład zasada 30 minut na usunięcie nielegalnej transmisji, czy stosowanie dynamicznych nakazów blokowania, które pozwalają operatorom na automatyczne odcinanie serwerów i adresów IP piratów w trakcie meczu.
14: Mundialowy kopciuszek, Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać.
13: W Miami remis z dwukrotnym mistrzem świata Urugwajem 2-2. Kibice Cabo Verde w ekstazie. Taki właśnie zielony przylądek. W Miami niespodzianką także mundialowy bezbramkowy remis Iranu z Belgią.
14: Tak po tym remisie przekonywali meksykańscy komentatorzy.
13: Imponująca odporność irańska na amerykańskiej ziemi mimo fatalnego sędziowania. 0-0. Iran z najstarszą 11 na Mistrzostwach Świata od 1966 roku, kiedy to zaczęto prowadzić futbolowe statystyki.
14: Średnia wieku 32 lata i 181 dni.
13: Bohaterem meczu 33-latek, bramkarz Alirzada Bayran Vant. Głównie dzięki niemu Iran ma na koncie dwa mundialowe mecze bez porażki.
14: I jeszcze radość kibiców Egiptu.
13: Egipt z historycznym pierwszym mundialowym zwycięstwem czekali 92 lata. Doczekali się 3-1 pokonana Nowa Zelandia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: W prognozach na dzisiaj sporo słońca, ale znów mogą wystąpić w naszym regionie burze, lokalnie również z gradem i obfitymi opadami deszczu. Jak przewidują synoptycy, ich intensywność będzie największa po południu. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 22 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie wiał słaby, umiarkowany wiatr z północnego zachodu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: To poniedziałkowy poranek, o tej porze już nie taki straszny. My już teraz wracamy do muzyki wybranej dla ciebie.
1: A jeszcze przez godzinę z wami
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Jedną z wakacyjnych atrakcji w planach wielu z was będzie być może zoo, więc posłuchajcie tej historii.
0: W jednym z brytyjskich ogrodów zoologicznych pięć papug trafiło na kwarantannę za bardzo niewybredne zachowanie wobec odwiedzających. Otóż przeklinały. Co gorsze, a papugi też się z tego śmiały. Jakby wiedziały, że właśnie dają najlepszy występ dnia.
1: Stand-up trochę. Mm-hmm. Problem w tym, że ten występ był trochę zbyt popularny, więc trzeba je było rozdzielić, zanim nauczyłyby złych manier kolejne 200 papug.
0: No matko, taki chór papug mówiące brzydkie wyrazy. Nie wyobrażam sobie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko, 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla naszego regionu ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Miejscami mają im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, lokalnie do około 50 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Niewykluczony jest też grad. Temperatura maksymalna w Nowym Targu wyniesie około 24 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych.
1: Radio Aleks.

0: tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Właśnie czytam, że w Brazylii powstał dom, który dosłownie zbudowano z ponad 8 tysięcy szklanych butelek.
0: Efekt? Około 70 metrów kwadratowych i 7 pomieszczeń.
1: Pomysł narodził się, gdy mama z córką zobaczyły, jak dużo szkła zalega w okolicy i postanowiły zmienić problem, a raczej zamienić problem w budulec.
0: No ciekawe, jaka temperatura panuje w tej jednej wielkiej butelce.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: To pewne. Niskie ceny są

0: 4,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Po reklamie.

0: 22 czerwca, dziś Światowy Dzień Garbusa, czyli w roli głównej ten kultowy samochód. Także przypomnijmy, Dzień Kultury Fizycznej, Światowy Dzień Lasu Deszczowego. A jeśli chodzi o znane osoby, to świętują między innymi aktorka Meryl Streep i piosenkarka Cyndi Lauper.
1: No to kłaniamy się nisko, pozdrawiamy wszystkich świętujących i zapraszamy na nasze wiadomości. Start punktualnie o 11.
2: W wiadomościach Radia Alex o 11:00 pijany rowerzysta wjechał w zaparkowane auto w Białym Dunajcu. Słowaccy ratownicy nieśli pomoc wyczerpanym polskim turystom. W części z kraju i ze świata wraca ogromny pożar hali z chemikaliami we Włocławku. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
1: W kalendarzach poniedziałek, 22 dzień czerwca, na zegarach 11, a przed nami wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Pijany rowerzysta uderzył w nieprawidłowo zaparkowany samochód. Do tej niecodziennej sytuacji doszło wczoraj po godzinie 13 w Białym Dunajcu na ulicy Jana Pawła II. Jak ustalili policjanci, 35-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, jadąc chodnikiem, uderzył w tył zaparkowanego na nim nieprawidłowo auta. W trakcie kontroli trzeźwości okazało się, że mężczyzna był pijany. Badanie wykazało w jego organizmie blisko 1,3 promila alkoholu. Rowerzysta został ukarany 2 mandatami na łączną kwotę 3000 zł za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Kierowca auta za zaparkowanie pojazdu niezgodnie z przepisami również został ukarany mandatem.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Do późnych godzin wieczornych trwała wczorajsza akcja Chorskiej Zachrannej Służby w Tatrach Zachodnich. Ratownicy pomagali wyczerpanym polskim turystom, którzy nie byli w stanie kontynuować wycieczki o własnych siłach.
8: Wczoraj wieczorem o problemach polskich turystów powiadomili słowackich kolegów ratownicy z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 2 mężczyzn znajdowało się w górnej części Doliny Jamnickiej w słowackich Tatrach Zachodnich. Nie mieli żadnych obrażeń, ale byli wyczerpani. Na miejsce przybyło 2 ratowników, którzy rozgrzali i wzmocnili niefortunnych turystów oraz sprowadzili ich do żarskiej chaty, gdzie mężczyźni byli zakwaterowani.
2: Relację przygotowała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
3: Sport w Radiu Alex.
2: W tych wiadomościach podsumowanie startu Katarzyny Niewiadomej Finej w kolarskim wyścigu dookoła Szwajcarii. Będzie też o medalach zawodników nowotarskiego Stowarzyszenia Sportowego Karate Yokozuna zdobytych w Mistrzostwach Polski. Mamy też przypomnienie dla miłośników triatlonu.
9: Pochodząca z Ochotnicy Górnej zawodniczka zajęła 3 miejsce w niedzielnym, ostatnim 5 etapie wyścigu Tour de Suisse. Tym samym wywalczyła też brąz w klasyfikacji generalnej. Dla Kasi był to niewątpliwie sprawdzian przed Tour de France. Tutaj 21 ekip wystartuje pierwszego, a zakończy walkę 9 sierpnia. Przypomnę, że ochotniczanka w 2024 roku wygrała cały ten tur 3-krotnie, natomiast zdobywała brąz. Nowotarzanie z Miejska Mazowieckiego przywieźli 6 medali. Konkurencja była solidna, bo łącznie w kumite i kata o tytuły w różnych kategoriach wagowych walczyło 247 osób. Krążki zdobyła w sumie 3 naszych reprezentantów: Bartłomiej i Patryk Wójcik. Wójciak oraz Jan Kamiński. I jeszcze obiecany Frydman Triathlon, który rozegrany zostanie już w najbliższą sobotę nad Jeziorem Czorsztyńskim. Na liście jest już w sumie 169 zawodniczek i zawodników z różnych zakątków Polski i Słowacji. Organizatorzy zapraszają nie tylko do kibicowania, ale i również do zapisów.
2: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Teraz przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z wiadomościami z kraju i ze świata, a o 12:00 Władek Biały przedstawi serwis po góralsku.
10: Zamknij okna i drzwi, jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Taki alert RCB otrzymali mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego.
11: Ponownie zaczynamy od pożaru hali, w której składowane były chemikalia, żywice i utwardzacze w Kujawsko-Pomorskiem.
10: Stanisław Pawłowski z aktualnymi informacjami. Staszku, według tych najnowszych, strażakom udało się już pożar opanować.
12: Dokładnie, na miejscu pracuje około ponad 100 strażaków i najważniejsza informacja jest taka, że ogień już się nie rozprzestrzenia. Jak się dowiedziałem, w środku znajdowało się około 5 ton żywicy z utwardzaczem. Strażacy będą mogli dokładnie ocenić, ile tych substancji spłonęło dopiero po wejściu do środka. W pierwszej fazie działania ewakuowano też pobliski szpital rehabilitacyjny z przychodnią. Budynek opuściło 4 hospitalizowanych pacjentów, około 30 osób z personelu i około 30 przychodzących na rehabilitację pacjentów. W samej hali były 3 osoby w części administracyjno-socjalnej. Na szczęście opuściły budynek na początku pożaru. Nikomu nic się nie stało. Teraz trwa dogaszanie, które może potrwać jeszcze kilka godzin.
11: Do kancelarii premiera do wczoraj nie wpłynęło postanowienie prezydenta o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
10: Według prawa poza prezydentem powinien je podpisać także premier. W odpowiedzi na pytania naszego dziennikarza rzecznik rządu odpisał, że po odesłaniu orderu przez prezydenta Ukrainy sprawa kontrasygnaty jest bezprzedmiotowa. W ambasadzie polskiej w Paryżu przedstawiciele Gdyni zaprezentują dziś modernistyczne centrum miasta ambasadorom zasiadającym w komitecie UNESCO.
11: To jeden z ostatnich etapów starania o wpis centrum na listę Światowego Dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury.
13: Chcemy pokazać, zaprezentować nasze dobro gdyńskie i ogólnopolskie, bo oczywiście przypomnę, że ten wniosek jest wnioskiem Rzeczpospolitej Polskiej. Właśnie temu gremium, które będzie później podejmowało decyzję. Jesteśmy przygotowani z prezentacją, z opowieścią o tym, co wyróżnia nasze dobro, bo wiadomo, że w tym procesie starań musimy wskazywać na to, czym nasz modernizm na przykład różni się od tego, który jest w Kownie czy w Tel Awiwie.
11: Mówiła Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni. Ostateczna decyzja zapaść ma w lipcu.
2: Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami z silnym deszczem, lokalnie także z gradem. Alert drugiego stopnia obowiązuje do godziny 20. W najcieplejszym momencie dnia w Bukowinie Tatrzańskiej termometry wskażą około 22 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie wiał słaby, umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Wtorek, według obecnych prognoz, zapowiada się słonecznie.
0: To poniedziałkowe przedpołudnie, my już kończymy nasze show. Kurtyna opada, mówiąc tak teatralnie oczywiście.
1: Ale polecamy Wam dzisiaj kurtyny wodne.
0: A za dziś dziękuję Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
4: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
3: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
14: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820-139-80.
15: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
16: O, adres taki egzotyczny.
17: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
16: Rację żyje, lećmy w nieznane.
15: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
18: Avatar, Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
19: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
18: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
20: Sali się nie poddają!
21: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
18: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
22: Ogień zszedł z boczem góry.
18: Avatar, Ogień i Popiół.
21: Dajemy do walki!
18: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disney.com.
1: Po reklamie.
23: Na popołudnie synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze, którym mają towarzyszyć ulewy i silny wiatr, osiągający prędkość do 75 km na godzinę. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu i burze będą zanikały. Po północy miejscami wystąpią mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie w rejonach podgórskich od 14 do 16 stopni, a na szczytach Tatr około 9 stopni Celsjusza. We'll be right back.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Chcesz sprzedawać czy sprzedać? Chcesz kupować czy kupić? Z Remax Duo sprzedaż, kupisz, wynajmiesz. Bezpiecznie i szybko. Jesteśmy na rynku od 13 lat. Zaufaj naszemu doświadczeniu. Zapraszamy do naszych biur w Zakopanem, Nowym Targu, Krakowie. Znajdziesz nas na www.remax-polska.pl/duo.
3: Zapraszam. Właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rosalii, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Za nami burzliwy weekend. Strażacy wielokrotnie interweniowali w powiecie nowotarskim. Pod Wadowicami powstanie całorocno kryto trasa narciarsko. Czy taka inwestycja ma szansę pojawić się też na Podhalu? 680 urodziny Nowego Targu możemy uznać za udane. Tu Władysław Biały, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Kalambury, łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
14: Poniedziałek, 22 dzień czerwca, wybiło południe. Czas na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Poniedziałkowe wydanie zaczynamy jak zwykle od podsumowania wydarzeń weekendu. W ciągu dwóch ostatnich dni pierwsze skrzypce grała pogoda. Złe prognozy sprawdziły się jaz z nawiązką. Nad całym regionem przeszły nory, mnice i gwałtowne burze, które miejscami przybierały telą intensywność, ze tu i tam to jaz się robi wiry. A jak się robią wiry, to zagrożenie gwałtownie rośnie. Jeden z naszych ekspertów jako przykład przywołuje tutaj tragiczne wydarzenia z sierpnia 1987 roku, kiedy to w trakcie nawałnicy zrobiły się tyle wiry, że jak się krowa poszła na pistolę, pokręciła razu. Pomijając jednak kwestię wierów, wczorajsze burze przysporzyły sporo roboty strażakom, którzy interweniowali m.in. we Waksmundzie i na nowotarskim Kowańcu, a we zbrane wody potoku zabrały kładkę. Co prawda dziurawą i dognitą, no ale sensacja jest sensacja. Kładkę wzięto. Straty zostały wycenione na 18,50. Druhowie mieli ręce pełne roboty też w Cerwiennym, Sieniawie i Klikuszowej. Intensywny deszcz i burze doprowadziły do przerw w dostawie prądu. Awarie pojawiły się m.in. w Robce, Pyzówce, Rabie Weśniej i Nowym Targu. Zasilanie siadło w trakcie uroczystej mszy odprawianej z okazji 680. rocznicy nadania stolicy Podhalo praw miejskich. Brak prądu bez wątpienia podniósł ciśnienie organizatorom obchodów, bo tu msza, kozanio nie słychać, prądu nie ma, a wieczór na rynku ma grać dżem. I na dżem prąd musi być, bo dżem bez prądu nie zagra, no nie zagrają Acapulco, znaczy Acapella. Acapulco to zaś tacy Włosi grali, to jest inne coś. Szczęśliwie energetycy bez problemu uporali się z robotą i dżem zagrał. Koncert finałowy ściągnął na płytę nowotarskiego rynku porę 11 tysięcy ludzi, także urodziny miasta można bez większych ogródek uznać za udane. Zmieniamy temat. W Babicy pod Wadowicami powstanie kryty stok narciarski. Długość planowanej trasy ma wynosić aż 650 metrów. W epoce zim, w terenie zawsze są zimne, kryte trasy mogą być rozwiązaniem problemów, jakie coraz częściej prześladują i narciarzy, i właścicieli wyciągów. Choć mamy początek lata, niejednemu z nas na pewno przeszła przez głowę myśl o tym, że fajnie byłoby się teraz ochłodzić na nartak. Czy pod Giewontym powstanie kiedykolwiek kryto całorocno trasa narciarsko? To pytanie burmistrzowi Łukaszowi Filipowiczowi zadała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębsko.
1: To nie jest takie proste, że Zakopane ma działkę 20 hektarów i sobie jutro zacznie budować kryty stok narciarskie, bo gdybyśmy mieli takie działki, to pewnie byśmy już na nich mieli zwykłe stoki narciarskie. Natomiast jest to pewnie jakaś melodia przyszłości, żeby nad tym pracować, bo mówi się nie tylko o stokach narciarskich krytych, ale również o trasach biegowych krytych, bo takie instalacje też są na świecie. No mamy niestety jeszcze zamknięty z różnych przyczyn, ale tor lodowy też kryty i to też jest inwestycja, no jedna z niewielu na świecie tak naprawdę, która jest w tak dużym zakresie i w takiej formule, także no, na pewno jest to jakaś przyszłość. Uniezależnienie się od warunków pogodowych, tych zewnętrznych, tych klimatycznych na pewno jest na plus, no chociażby dlatego, że na nartach można jeździć nawet w Dubaju, a tam zim nie ma wcale, więc wszystko jest możliwe. Pytanie, jakim kosztem, no i na ile jesteśmy na to gotowi.
0: Także za kiela u nas powstanie taka inwestycja, to klimat może już sam się zacznie ochłodzać i nie trzeba będzie. Zresztą, jak ktoś jest uparty, to na nartach można jeździć i po trawie. Sekretem jest odpowiednie smarowanie nort, czyli świecka i tym knotem tam przypolić troseczkę. Tosićku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
15: 5 ton żywicy epoksydowej i 800 litrów rozpuszczalnika znajdowało się w hali we Włocławku, w której o poranku wybuchł pożar. Strażakom udało się opanować ogień, ale akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Stanisław Pawłowski. Staszku, jak wygląda ta akcja gaśnicza w tej chwili?
16: Ze względu na chemikalia, które były w środku, strażacy do walki z ogniem używają środka pianotwórczego. Przed strażakami wciąż sporo pracy. Konieczna będzie rozbiórka hali oraz dokładne dogaszenie całego pogorzeliska. Na początku akcji ewakuowano pobliski szpital, w którym było ponad 60 osób. W hali były z kolei 3 osoby, które wyszły jeszcze przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało.
15: Kupujemy coraz więcej, ale nie tyle, ile oczekiwaliby eksperci. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o sprzedaży detalicznej. W maju ruch w sklepach wzrósł o 3%, licząc rok do roku. Igor Skrzypek, dzień dobry.
17: Jestem, dzień dobry.
15: Tylko, że te dane to duże rozczarowanie?
17: Duże, bo wielu analityków spodziewało się wzrostu o ponad 5%, a nie 3%. Entuzjazm wśród konsumentów wyraźnie maleje.
18: 2026 nie miał być rokiem konsumenta, bo i zdecydowanie nie będzie. Przestaliśmy kupować paliwo na zapas, nie jest ono nam aż tak bardzo potrzebne, no ale też nie wydajemy więcej pieniędzy na żadne inne środki trwałe.
17: Główny ekonomista Welobanku Piotr Arak nie spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą poprawę. Do załamania handlu detalicznego oczywiście jest daleko. Nadal widać wzrost w działach, które nie należą do podstawowych potrzeb. Sprzedaż sprzętu RTV i AGD, a także mebli wzrosła o 4,5%, sprzedaż odzieży i obuwia o niespełna 4% w górę.
15: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował właśnie, że podał się do dymisji. Do końca wakacji ma być wybrany jego następca, a zarazem nowy lider Partii Pracy. Pozostanę na stanowisku premiera, dopóki nie zostanie rozstrzygnięty ten konkurs, zapowiedział Starmer.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bysant-Kyung oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Według najświeższych prognoz poniedziałek jest ostatnim dniem z niestabilną pogodą. Od jutra minimalnie chłodniej, więcej słonka, do tego znacznie niższe ryzyko deszczu i burz. Termometry pokazą we wtorek 21 stopni w Zakopanem, 24 w Nowym Targu i Gronkowie, także idealnie jak na aktualną porę roku. Co ważne, synoptycy wskazują, że świetna aura powinna utrzymać się do końca tygodnia. Od środy znowu będziemy zbliżać się do temperatur w okolicach 30 stopni. Tosićku, słyszymy się jutro punktualnie o 12:00. Władysław Biały. Ja-ha!
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bysant-Kyung oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze poniedziałkowe, popołudniowe spotkanie, letnie zresztą, o lecie dużo dzisiaj będzie. A teraz o tym, co ja lubię robić w wolnym czasie. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, baciary muzycznie, gramy. Lubię śpiewać.

0: No to dzień dobry się z Państwem, już latem, moja ulubiona pora roku. Ktoś o niej napisał kiedyś tak: lato, włosy stają się jaśniejsze, skóra staje się ciemniejsza, woda staje się cieplejsza, napoje stają się zimniejsze, muzyka staje się głośniejsza, noce stają się dłuższe, życie staje się lepsze. No i tego Wami sobie życzę oczywiście na lato, nawet poniedziałki latem smakują inaczej, prawda? Zwłaszcza kiedy na horyzoncie mamy wakacje. Ale zanim wakacje, to u nas już za chwilę prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę

0: 164.
1: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
2: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
1: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercury Market.

0: od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Po reklamie.
9: Na mapach pogodowych dla Zakopanego poniedziałek wygląda kiepsko, bo i chmury, i opady deszczu, i lokalne burze. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, to dzisiaj 16-17 stopni, tyle zobaczymy. Od jutra poprawa pogody i 19 stopni jutro, a w środę w Zakopanem stopni nawet 20.

0: 22 dzień czerwca, pierwszy dzień kalendarzowego lata i to jest okazja do świętowania sama w sobie. Inne okazje to Dzień Garbusa czy Dzień Kultury Fizycznej, to wiecie z naszej anteny od samego rana, ale również mamy Dzień Krążków Cebulowych czy Dzień Całowania. No i w przypadku tego drugiego, to nie polecam tych pierwszych. Sprawdzone. Poza tym mamy Dzień Robienia Głupich Rzeczy i Dzień Zabierania Kota do Pracy. A kto zabrał, ten dba, by kotek dobry dzień w pracy miał.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Do wakacji zostały 4 dni, choć jak patrzę w plan zajęć mojej córki pierwszoklasistki, to wakacje są już właściwie od dzisiaj, bo tak, gry i zabawy w plenerze. Jutro wyjście na lody, później w planach wypad na pluskadełko i klasowe ognisko z kiełbaskami. No i taką szkołę to ja rozumiem. Byle do wakacji.
1: W tych wiadomościach Radia Alex niebezpieczny wypadek na drodze na Gerlach, poszkodowanych kilka osób. IMGW wydało alert drugiego stopnia przed burzami. W górach taka pogoda jest szczególnie niebezpieczna. W części z kraju i ze świata Wielka Brytania i dymisja premiera. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kalambury, przegrany robi obiad.
4: Mama pokazuje zimę?
5: Albo stoi przy lodówce.
3: Dobra, to jeszcze raz.
4: Dom?
5: Ciepło.
3: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 13:00, o tej porze u nas najważniejsze wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Poważny wypadek w Tatrach Wysokich. 26-latka spadając raniła przewodnika górskiego i innych turystów. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w miniony piątek. Polka doznała poważnych obrażeń po kilkumetrowym upadku na trasie prowadzącej na Gerlach przez Batyżowiecką próbę. W wypadku poszkodowany został również przewodnik górski oraz osoby z jego grupy. Kobieta doznała urazów kręgosłupa, klatki piersiowej oraz kończyn. Potrzebowała pilnej pomocy ratowników. Turystka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Popradzie. Teraz w Radiu Alex ostrzeżenie, które jest szczególnie ważne dla tych, którzy planują wycieczkę w góry. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły miejscami bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru punktowo do 75 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alert obowiązuje do godziny 20. A czy wiecie, jak wygląda kask po uderzeniu pioruna? Pozostałości po nim pokazali ratownicy GOPR z Karkonoszy, apelując o ostrożność w górach podczas burz. W minioną sobotę w rejonie schroniska Orle w Górach Izerskich piorun poraził turystkę. Doszło u niej do zatrzymania krążenia. Świadkowie natychmiast rozpoczęli resuscytację, a ratownicy GOPR przywrócili funkcje życiowe poszkodowanej. Kobieta trafiła do szpitala. Służby przypominają, że przy zapowiadanych burzach i alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wyjścia w góry, szczególnie w wyższe partie, są bardzo niebezpieczne.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar zapewnia, że Małopolska jest przygotowana do letniego sezonu. Rok szkolny zakończy się już w najbliższy piątek, więc na terenie naszego województwa prowadzona będzie akcja Bezpieczne Wakacje. Odbyło się też posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego wojewoda odebrał od wszystkich jednostek meldunki o pełnej gotowości służb dbających o bezpieczeństwo wypoczywających.
10: Ja w wielkim skrócie, bo akcja jest i będzie potężna. Więcej patroli policyjnych na drogach i codzienne aktualizowanie mapy miejsc z wypadkami śmiertelnymi. Policjanci i strażacy będą też obecni na wodach regionu, w tym na Jeziorze Czorsztyńskim. Straż Pożarna między innymi już przeprowadza i będzie prowadzić kontrole w obiektach wakacyjnych, a wyniki znajdziecie w elektronicznej bazie wypoczynku. Druhowie zadbają też o bezpieczeństwo narażonych na zagrożenia pogodowe miejsc, takich jak obozy harcerskie. Małopolskie Kuratorium Oświaty już zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach wypoczynku. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej sprawdzają i będą sprawdzać warunki, na przykład higieniczne. Tu zarówno na obozach, jak i na półkoloniach, czy też podczas akcji Lato w Mieście. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie położy tradycyjnie szczególny nacisk na kontrolę autobusów przewożących dzieci.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Anna Grudek, dzisiaj tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. O 14 przywita się z Wami Anna Kruszewska. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny.
11: Warszawska Izba Lekarska wezwała do złożenia wyjaśnień przez lekarza Dawida Kacprzyka. Właśnie ten młody medyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie w 3 placówkach medycznych. W warszawskim szpitalu południowym, w którym był zatrudniony, politycy mieli być przyjmowani poza kolejką. Michał Dobrowicz. Michale, co dokładnie chce ustalić samorząd lekarski?
12: Przede wszystkim, jak wyglądała praca Dawida Kacprzyka w szpitalu południowym i czy przy takiej organizacji pacjenci mieli tam równy dostęp do leczenia?
13: Jak to się stało, że pan doktor rozpisywał tego typu godziny grafikowe i od tego będzie zależała jego dalsza obecność w Okręgowej Radzie Lekarskiej.
12: Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej komentuje, że w tej sprawie brakuje teraz jasnego stanowiska Ministerstwa Zdrowia.
13: Ministerstwo w tym momencie jest nieco statkiem widmo. Trudno powiedzieć, czy już wybrało się na wakacje.
12: W ministerstwie dostałem informację, że resort czeka na wyniki kontroli, którą w Szpitalu Południowym prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta kontrola może potrwać jeszcze kilka tygodni.
11: Około 4 godzin zajmie dogaszenie pogorzeliska hali magazynowej Zakładu Chemicznego we Włocławku. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
14: Na parkingu od strony szpitala są wielkie zwały pogiętej, osmalonej na czarno blachy. To są elementy rozebranej już częściowo hali, mówi Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
15: Będziemy starali się, aby zostało dogaszone do końca, żeby tych jakichś małych dymków już nie było. Mam nadzieję, że to w przeciągu kilku godzin nam się uda.
14: Ponieważ pożar szybko ugaszono, powietrze jest wolne od szkodliwych substancji. Pacjenci z oddziału dziennego szpitala będą mogli wrócić do budynku jutro.
11: Keir Starmer jest już tylko pełniącym obowiązki premiera i podał się do dymisji, a na stanowisku pozostanie do czasu wybrania następcy. Bogdan Frumorgan.
16: Jeszcze w miniony piątek premier zapowiadał, że nigdzie się nie wybiera i pozostanie na Downing Street, ale po weekendzie spędzonym z rodziną Keir Starmer postanowił, że odejdzie. Dziś rano rozmawiałem z królem Karolem i poinformowałem go o swojej decyzji, powiedział. Przekazanie władzy nastąpi prawdopodobnie we wrześniu. Jeśli kandydat będzie tylko jeden, a faworytem jest były burmistrz Manchesteru, Andy Burnham, będziemy mieli do czynienia z uporządkowanym procesem. W przypadku pojawienia się innych zgłoszeń, Partię Pracy czeka wyścig o stołek przywódcy Partii Pracy, a Wielką Brytanię nerwowy okres oczekiwania na nowego premiera.
0: Poniedziałkowe popołudnie w Zakopanem z zachmurzeniem umiarkowanym, chwilami wzrastającym do dużego, opady deszczu i burze są w programie dnia. Pod koniec dnia przejaśnienia, wieczorem i w nocy wrócą mgły i zamglenia. Kierowcy, proszę na siebie uważać. Za nami już godzina 13, pierwszy dzień lata w kalendarzach, poniedziałek, 22 dzień czerwca, a w Radiu Alex najlepsza muzyka na lato. Saragossa Band, teraz Mike Oldfield i Maggie Reilly, za chwilę potem też Golec Orchestra. Gramy.
2: Radio Alex.

0: Agosto.
1: Alvaro Soler, Agosto, proszę mu nie wierzyć, to jeszcze nie Agosto, czyli sierpień. Na razie mamy junio, 22 dzień czerwca w kalendarzach, a w Radiu Alex, słuchajcie, zabawa. Bo za kilka dni koniec roku szkolnego i początek wakacji i z tej okazji w Radiu Alex mamy dla Was konkurs z nagrodami rzecz jasna, a do zgarnięcia całodzienne, rodzinne zaproszenie do Term. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Otóż należy kreatywnie dokończyć zdanie kierunek wakacje, czyli... No właśnie, tutaj piszecie Zakopane? Tutaj najlepiej, prawda? Polskie Wybrzeże? Bo co może, to może. Czy też egzotyczna wyprawa na Mauritius? Piszcie i wygrywajcie vouchery na wodną zabawę i relaks dla rodziny, paczki przyjaciół, znajomych z pracy, kogokolwiek zabierzecie. Formularz konkursowy mamy na radioalex.com.pl, a pierwszy z finałów wielu dziś po południu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
6: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
5: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Gastorama. Teoria i praktyka.

0: Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
15: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Po reklamie.
18: Jak wygląda sytuacja pogodowa w górach? Kasprowy Wierch, aktualnie 14 stopni powyżej zera, na ogół pochmurno, niewykluczone burze, proszę na siebie uważać, jutro 16 stopni i pochmurno. Morskie Oko, 13 stopni aktualnie, na ogół pochmurno, możliwe burze, jutro także możliwe burze i 16 stopni na termometrach. Hala Gąsienicowa, 17 stopni aktualnie, zachmurzenie umiarkowane i duże z burzami, jutro także burze i intensywne chwilami opady deszczu, do 19 stopni na termometrach.

0: Eros Ramazzotti, Più bella cosa, to jest muzyka wybrana dla Ciebie w Radio Alex. Ja przypominam, kierunek wakacje to nasz konkurs na ten tydzień. Do wygrania całodzienne, rodzinne zaproszenie do Term. A propos, to kierunek na wakacje jest jeden. Zakopane. I już jutro, słuchajcie, Zakopane będzie w Krakowie, by tam zapraszać mieszkańców na letni sezon w górach. Na Rynku Głównym i Placu Szczepańskim pojawi się specjalna strefa promująca atrakcje stolicy polskich Tatr. W programie występy regionalne, będzie góralski poczęstunek, warsztaty malarstwa na szkle, pokaz mody folkowej i prezentacja najważniejszych wydarzeń tegorocznego lata. No i słuchajcie, mam nadzieję, że po tej wizycie wskaźnik wakacyjnych rezerwacji u nas wzrośnie o minimum 10%.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę.

0: 164.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rosalii, Kacper, HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Aleks.

0: O tej porze kartka z kalendarza. Dokładnie 40 lat temu, tego dnia, na Mundialu, Diego Maradona strzelił dwa legendarne gole w ćwierćfinale z Anglią. Najpierw ten zdobyty ręką, jak mówił potem, to była ręka Boga, a 3 minuty później ten, w którym minął niemal całą angielską drużynę. Ten gol uznawany jest do dzisiaj za najpiękniejszą bramkę w historii Mistrzostw Świata. Kto nie widział, odpala YouTube'a i ogląda i słucha przy okazji naszych wiadomości. Te u nas za chwileczkę.
1: Słowaccy ratownicy pomagali wyczerpanym polskim turystom, którzy nie byli w stanie kontynuować wycieczki o własnych siłach. Ponad 150 interwencji Straży Pożarnej w Małopolsce w związku z burzami. W rękach policji jest Dariusz Równicki, podejrzany o zabicie teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie. O tym w wiadomościach Radia Aleks już za chwilę. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
2: Radio Aleks.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
1: Kalambury? Łatwe hasło.
2: Ostatnio też tak mówiłaś.
3: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
1: Dobra, pokazuję.
3: Słońce?
2: Dom?
3: Ciepło?
1: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Masz pomysł na własną agroturystykę? A może już działasz w branży i chcesz rozwinąć swój biznes? Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Targu zaprasza na bezpłatne szkolenia z agroturystyki dla osób dorosłych w wieku od 25 do 64 lat. Szkolenia skierowane są do osób prowadzących agroturystykę, planujących rozpoczęcie działalności lub chcących się przekwalifikować. Zdobądź praktyczną wiedzę i branżowy certyfikat umiejętności. Zapisz się już dziś na pcunowytarg.pl. Liczba miejsc ograniczona. Projekt jest finansowany ze środków KPO.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
10: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
13: I to już godzina 14 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
14: Anna Kruszewska. Do późnych godzin wieczornych trwała niedzielna akcja Chorskiej Zachrannej Służby w Tatrach Zachodnich. Ratownicy pomagali wyczerpanym polskim turystom, którzy nie byli w stanie kontynuować wycieczki o własnych siłach.
15: Wczoraj wieczorem o problemach polskich turystów powiadomili słowackich kolegów ratownicy z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dwóch mężczyzn znajdowało się w górnej części Doliny Jamnickiej w słowackich Tatrach Zachodnich. Nie mieli żadnych obrażeń, ale byli wyczerpani. Na miejsce przybyło dwóch ratowników, którzy rozgrzali i wzmocnili niefortunnych turystów oraz sprowadzili ich do żarskiej chaty, gdzie mężczyźni byli zakwaterowani.
14: Beata Denis-Jastrzębska. Dziękuję.
16: O tym się mówi w regionie.
14: 152 interwencje Straży Pożarnej w Małopolsce w związku z burzami. Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, w niedzielę do godziny 20 najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenie Krakowa i m.in. powiatu nowotarskiego. Działania strażaków polegały przede wszystkim na udrożnieniu przepustów, wypompowaniu wody z prywatnych posesji oraz usuwaniu wiatrołomów. Przerwy w dostawie prądu dotknęły około 6,5 tysiąca odbiorców, najwięcej w powiecie nowotarskim. Dzisiaj tak. także obowiązuje alert. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły miejscami bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru, punktowo do 75 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alert obowiązuje do godziny 20. Pożar odpadów w trudno dostępnym terenie w Zakopanem. W minioną sobotę wieczorem doszło do pożaru porzuconych odpadów komunalnych w rejonie pomiędzy osiedlem Mrowce a Bachleckim Wierchem. Ze względu na trudny górski teren strażacy musieli wykorzystać do działań specjalistyczny sprzęt. Działania prowadzili strażacy z OSP Zakopane Olcza i PSP w Zakopanem.
16: To są wiadomości z Podhala.
14: Pełna magii noc świętojańska w Zakopanem za nami. Razem między innymi z radiem Alex pod Giewontem można było szukać kwiatu paproci, a na górnej równi Krupowej wysłuchać, jak drzewiej bywało. O zwyczajach przodków w jedną z najkrótszych nocy w roku opowiadała etnografka Anna Nędza-Kubiniec.
17: To było tak mówione, przekazywane, że jeżeli ktoś znajdzie ten kwiat paproci, jeżeli to będzie dziewczyna, no to będzie miała tego wymarzonego kawalera, ale też było powiedziane, że ta osoba, która znajdzie ten kwiat, to musi być o takim nieskazitelnym, czystym sercu.
14: Relacje i zdjęcia z wydarzenia mamy na radioalex.com.pl. Tam także oczywiście więcej informacji z naszego regionu. Te z kraju i ze świata ma dla nas teraz Ewa Kwaśne.
18: Dariusz Równicki poszukiwany od piątku za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w Mierzawie został zatrzymany. Ten były policjant wpadł w powiecie jędrzejowskim w Świętokrzyskiem. W obławie na 49-latka uczestniczyło ponad 300 funkcjonariuszy wspieranych przez śmigłowiec, drony i psy tropiące. Ponad 300 razy interweniowali już dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burzy silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. W Krakowie i okolicach w ciągu ostatniej godziny zgłoszeń było ponad 100. Tuż przed południem nad stolicą Małopolski przeszła potężna burza. Duże problemy ma teraz krakowska komunikacja miejska. Maciej Sołtys, witamy. Maćku, gdzie teraz służby mają najwięcej pracy?
19: Przy zalanych torowiskach i jezdniach. Teraz pracują m.in. w Alei Solidarności w Nowej Hucie. Dosłownie przed chwilą udało się natomiast przywrócić ruch tramwajów i autobusów na Alei Jana Pawła w Czyżynach. Woda stała także na Kleberga w dzielnicy Mistrzejowice. Z kolei połamane gałęzie spadły na torowisko na ulicy Ditla w centrum Krakowa. Na osiedlu Kolorowym zalane zostało pomieszczenie przy jednej z przychodni. Lunęło po godzinie 11. W momencie w Krakowie pojawiła się ściana deszczu, miejscami spadł grad. Ta burza przechodziła i przechodzi nad całym regionem. W Wieliczce zalana jest ulica Krakowska. Z kolei na północ od Krakowa, na trasie S7 powstało rozlewisko. Zablokowane są pasy zjazdowe i wjazdowe na jezdni w kierunku Warszawy.
18: Na koniec pytanie. Czy nie mamy przypadkiem w szafie zbyt dużej liczby ubrań?
20: Naukowcy z Uniwersytetu Louvain w Belgii policzyli, że nasze europejskie szafy i garderoby zawierają teraz nawet 5-krotnie więcej sztuk odzieży niż jeszcze 50 lat temu.
18: Grzegorz Jasiński, dzień dobry. Grzegorzu, to ile wynosi teraz ta średnia?
20: Blisko 200. Badanie objęło 12 kategorii odzieży. Czas i intensywność ich użytkowania mierzona liczbą założeń i liczbą cykli prania. No i przykładowo t-shirt noszony nieformalnie na co dzień pozostaje w szafie średnio przez 4 lata. Jest zakładany 33 razy i prany 18. Kurtka używana na co dzień jest noszona przez 5 lat, zakładana 136 razy, ale co oczywiste, prana sporadycznie. Okazuje się, że ponad 1/4 naszych rzeczy nie ubieramy nigdy. A jeśli chcielibyśmy ubierać się w bardziej zrównoważony sposób, no to najlepiej to, co mamy używać i to jak najczęściej.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: Tego popołudnia wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, silny i porywisty, głównie z kierunków północnych. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w Zakopanem delikatnie sobie spada, ale warunki biometeo i w Nowym Targu, i w Zakopanem są dzisiaj okej.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
13: I to już po godzinie 14, tu popołudnie z radiem Alex, u nas najlepsza muzyka na Podhalu. Do wody, proszę bardzo, Enrique Iglesias, teraz Wax, za chwilę, później też Vanessa Amorosi.

Radio Alex, przypominam o naszym konkursie. Kierunek wakacje, czyli i tutaj czekamy na wasze kreatywne rozwinięcie tego zdania. Mamy dla was vouchery do term całorodzinne i całodniowe, czyli od rana do wieczora. Moczycie kąpielówki na nasz koszt. A co my mamy tutaj w naszej skrzynce mailowej? Jest zgłoszenie od Agaty, która pisze: intensywny wypad w góry, gdzie dzieciaki już nawet przestają narzekać, bo są zmęczone wędrówką, a potem szczyt, który wynagradza wszystko. Następnie regenerujący wypad do term. No nie ma piękniejszego scenariusza.

0: Agata, mnie się też tak wydaje, zwłaszcza ta końcówka. Kierunek wakacje, wszystko o konkursie w naszym portalu na radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenna Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
15: Wolę życie w biegu i w obiegu.
16: Pieniądz musi krążyć.
17: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
14: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Po reklamie.
0: Tego popołudnia w Zakopanem czy Nowym Targu pogoda dynamicznie będzie się zmieniać. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, a także porywy wiatru do 75 km na godzinę. Może także spaść grad. Proszę na siebie uważać.

0: Muzyka wybrana dla ciebie, ona wraca za chwilę, a teraz u nas o tym, że niektórzy obrączki zakładają sobie dobrowolnie, a innych trzeba do tego zmuszać. Ale to dla ich dobra i bezpieczeństwa. Mówię o pierwszych i o drugich. Ale zupełnie poważnie, to słuchajcie, w całej Polsce trwa wielkie obrączkowanie bocianów. Specjalne obrączki działają jak taki ptasi numer PESEL, dzięki czemu naukowcy mogą precyzyjnie śledzić trasy przelotów i dbać o ochronę tego wyjątkowego gatunku.
1: Obrączkowanie ptaków ma na celu sprawdzenie, czy ten ptak, którego widzimy na przykład na gnieździe, ten bocian, to jest ten sam bocian, który był rok temu, czy to inny już bocian, tego nie wiemy. To jest nadanie takiego numeru PESEL. Dzięki temu znamy jego historię. Wiemy, że ten ptak na przykład od 15 lat przychodzi do nas na gniazdo i to jest ten sam bociuś, który był 10 lat temu, 5 lat temu, a nie jakiś inny. Te ptaki nasze potrafią gniazdować w innych krajach, w Niemczech. Potrafią latać do Afryki Południowej, gdzie ktoś może je odczytać. Bywają odczytywane na wysypiskach śmieci w Egipcie. No i mamy informacje na temat długości życia, teraz migracji. Obrączkowanie pomaga chronić ptaki.
0: Mówił nam Marcin Borowik z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Zatem jeśli widzicie, że ktoś wdrapuje się na bocianie gniazdo, to nie żeby ptakom zrobić krzywdę, ale żeby je po prostu zaobrączkować.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko was każdego dnia.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
7: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

22 dzień czerwca. Informacja o tym, co wydarzyło się tego dnia przed laty. Teraz dobra informacja i to ze świata sportu. W 1982 na mundialu w Hiszpanii Polska pokonała Peru 5-1. Ależ to był mecz, do dzisiaj pamiętam. I Polacy awansowali wtedy do drugiej rundy, potem do trzeciej i tak dalej skończyło się na trzecim miejscu na świecie. A dzisiaj jak jest, każdy widzi i każdy słyszy, bo za chwilę nasze wiadomości, polecam.

0: Nawałnice w naszym regionie. Kilkadziesiąt nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w Nowym Targu. Będą także nowe informacje w sprawie zatrzymanego byłego policjanta podejrzanego o zbrodnie w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Anna Kruszewska. Zapraszam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Jest 15, poniedziałkowe popołudnie, czas na kolejną porcję wiadomości.
0: Anna Kruszewska, zaczynamy. Przez nasz region przeszły nawałnice, spowodowały wiele szkód. Strażacy prowadzili intensywne działania, zwłaszcza w powiecie nowotarskim, w niedzielę w godzinach popołudniowych. Druhowie z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych interweniowali 43 razy.
12: Głównie były to zalania po sesji piwnic, pompowywaliśmy wodę, jak również odtykaliśmy zatkane przepusty, usuwaliśmy połamane drzewa, które przewróciły się i tarasowały przejazdy. Obszar, który był objęty takimi działaniami, to głównie tutaj okolice Nowego Targu i gminy Czarny Dunajec. Gmina Szaflary jeszcze, to są takie obszary, gdzie te burze i te nawałnice były najbardziej intensywne.
0: Mówił Piotr Krygowski, oficer prasowy Nowotarskiej Straży Pożarnej.
13: Dzieje się na drogach.
0: 66 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów ujawnili podczas czerwcowej akcji Parkuj Bezpiecznie policjanci z Nowego Targu. Szczególną uwagę funkcjonariuszy zwróciło 16 samochodów pozostawionych w rejonie przejść dla pieszych, gdzie kierowcy naruszyli obowiązujące przepisy. Źle zaparkowany pojazd może ograniczać widoczność pieszym i kierowcom, stwarzając realne zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze apelują o korzystanie z wyznaczonych miejsc parkingowych, nie zastawianie chodników, ścieżek rowerowych i wjazdów na posesję oraz zwracanie uwagi na oznakowanie. Jak zapowiadają mundurowi, akcja Parkuj Bezpiecznie będzie kontynuowana.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: 48-letnia turystka ze Słowacji została porażona piorunem na szczycie Krywaniu w słowackich Tatrach. W wyniku upadku doznała obrażeń. Pierwszej pomocy udzieliły jej koleżanki, które zabezpieczyły i ogrzały poszkodowaną. Ze względu na intensywną burzę nie było możliwości użycia śmigłowca, dlatego do akcji ruszyli ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby. Po dotarciu do turystki ratownicy udzielili jej pomocy i przetransportowali ją w rejon Szczerbskiego Jeziora, skąd przejęła ją załoga pogotowia ratunkowego. Pijany rowerzysta uderzył w nieprawidłowo zaparkowany samochód. Do tej niecodziennej sytuacji doszło w Białym Dunajcu na ulicy Jana Pawła II. Jak ustalili policjanci, 35-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, jadąc chodnikiem, uderzył w tył zaparkowanego na nim nieprawidłowo auta. W trakcie kontroli trzeźwości okazało się, że mężczyzna był pijany. Miał blisko 1,5 promila. Rowerzysta został ukarany 2 mandatami na łączną kwotę 3000 zł za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Kierowca auta za zaparkowanie pojazdu niezgodnie z przepisami również dostał mandat. Zakopane zawita do Krakowa, by zaprosić mieszkańców i turystów na letni sezon pod Tatrami. Już jutro na Rynku Głównym i Placu Szczepańskim pojawi się specjalna strefa promująca atrakcje stolicy polskich teatr. W programie znajdą się występy regionalne, góralski poczęstunek, warsztaty malarstwa na szkle, pokaz mody folkowej oraz prezentacja najważniejszych wydarzeń tegorocznego lata. A o tym, co najważniejszego w kraju i na świecie, już teraz Ewa Kwaśne.
2: Dariusz R., poszukiwany za zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej, został zatrzymany niedaleko swojego domu w Mierzawie. To były policjant, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. 49-latek jest teraz przesłuchiwany, a my od razu łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim.
13: Według moich nieoficjalnych informacji, 49-letni Dariusz R. prawdopodobnie próbował wrócić do swojego domu. Śledczy uważają, że poszukiwanemu o zabójstwo teścia mogły skończyć się pieniądze lub potrzebował jedzenia. Podejrzany najpewniej chciał także skontaktować się z kimś z rodziny lub znajomych. Dlatego też rodzinne strony 49-latka od kilku dni były pilniej patrolowane przez funkcjonariuszy. Policjanci zauważyli go, gdy szedł przez pole, chwilę potem został zatrzymany. Przypomnę, że mężczyzna w piątkowe popołudnie po kłótni z żoną poszedł do teściów i zaatakował ich nożem. 80-latek zginął na miejscu, a 76-latka trafiła do szpitala.
2: W Późnikach, w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, rozpoczął się drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Eksperci chcą znaleźć mogiłę, w której może spoczywać około 90 osób. Prace potrwają około tygodnia. Zalane ulice, utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej i woda w piwnicach budynków oraz w parkingach podziemnych. To skutki burzy, która przed południem przeszła nad Krakowem i okolicami. Ponownie Maciej Sołtys.
14: Po ulewie woda wciąż utrudnia przejazd Aleją Solidarności w Nowej Hucie. Tam zalane jest torowisko oraz jezdnia. Trwa wypompowywanie. Na kilku ulicach drzewa i gałęzie spadały na zaparkowane samochody. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W ciągu ostatnich 2 godzin strażacy interweniowali w Małopolsce ponad 230 razy. Najwięcej tych zgłoszeń dotyczyło Krakowa. Teraz jedna z burz przechodzi na wschód od miasta, ale grzmi także na południu Małopolski, między innymi w okolicach Rabki Zdroju, Nowego Targu i na Sądecczyźnie. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec. Alerty drugiego stopnia przed burzami i deszczem w całej południowo-wschodniej Polsce będą obowiązywały do wieczora.
2: I na koniec informacja ważna dla kierowców. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny paliw. Droższa będzie benzyna 95. Zapłacimy nie więcej niż 5,98 zł. To o 4 grosze więcej niż dzisiaj. W dół natomiast górny limit dla oleju napędowego, obniżka symboliczna o grosz. Do 6,11 zł za litr. Nowe stawki wchodzą w życie od północy.
11: Lato w kalendarzu, lato także w pogodzie od jutra i w Zakopanem i w Nowym Targu. Przewaga po stronie słońca, jeśli chmury to w niewielkich ilościach, raczej bez opadów. No i ciepło 18-19 stopni w Zakopanem, do 25 w Nowym Targu. Jeśli chodzi o Nowy Targ, to w weekend wraca trójka z przodu, tam 33 stopnie w sobotę i w niedzielę.
15: Yeah.
11: I to już po godzinie 15:00. Tu Radio Alex, poniedziałek, 22 dzień czerwca. Mariusz Ryszka, kłaniam się do 17:00. Zostaję z wami, przypominam o naszym konkursie, naszej zabawie. Szczegóły w naszym portalu. A teraz już muzyka w Radio Alex. Britney Spears, za chwilę Damiano Dawid.
1: Radio Ale.

0: czerwca. Przypominam, że ruszyliśmy z konkursem, w którym do wygrania bilet dla całej rodziny i to całodzienny do Term. Pluskacie się na nasz koszt. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Otóż należy dokończyć zdanie. Kierunek, wakacje, czyli na przykład intensywny wypad w góry. Tak napisała Agata.
1: Halo?
0: Dzień dobry, Mariusz Ryszka, Radio Aleks z tej strony. Czy ja dodzwoniłem się do Agaty?
1: Tak.
0: Agata, mogę chwilę zająć? Czy jesteś?
1: Tak, słucham.
0: W pracy, bądź w szkole, bądź na zakupach, nie chcę przeszkadzać.
1: Jeszcze w pracy.
0: Jeszcze w pracy. To ja króciutko tylko chciałem zapytać, jakie plany na wakacje u pani Agaty?
1: Wstępnie czekamy na to, żeby zakończyć pozytywnie rok szkolny, a potem będziemy myśleć, no mam nadzieję, że pójdziemy w góry.
0: O, no właśnie, bo pisałaś o tym. A te góry, o których pisałaś, to chodzi o Tatry, czy Alpy, Pireneje, czy Himalaje?
1: Znaczy, no jeszcze do Tatry nam najbliżej, bo Pireneje i Himalaje to jeszcze trochę odległy temat. Mamy dzieci w wieku 10-12 lat, więc musimy wybierać takie góry, w których one sobie też poradzą.
0: No właśnie, pisałaś, że dzieciaki nawet przestają narzekać czasem, bo są zmęczone wędrówką, ale szczyt wszystko wynagradza. A który ze szczytów ostatnio zdobyliście?
1: No ostatnio byliśmy na Hopoku pieszo. W lecie w tamtym roku i to był taki najwyższy jak na razie szczyt. A jeszcze ja, dobra matka, pomyliłam parkingi, więc dodaliśmy sobie jakieś 7 kilometrów i musieliśmy przekonać jeszcze jedną mniejszą górę, żeby dostać się na Hopok właściwy.
0: Rozumiem.
1: Dzieci
0: się pewnie przez tydzień nie odzywały do mamy potem.
1: No właśnie, jak schodziliśmy z tego Hopoku, to znaleźliśmy najfajniejszą zabawę na świecie, bo w lesie znaleźliśmy rzepy, tak u nas się to nazywa, te takie chwasty, które tak się oblepiają do ubrań. No i jak wynaleźliśmy te rzepy, to zrobiliśmy po prostu bitwę na rzepy. Wszyscy byli tak oblepieni, że po prostu chyba... Bo najlepsza zabawa, jaka kiedykolwiek była na każdych z wakacjach i zawsze jak opowiadają o tej wycieczce, to właśnie tam góra to nic, ale te rzepy najlepsze. I jeszcze dostałam zamówienie, że w ogródku nie mogę sadzić już niczego innego, tylko rzepy.
0: No proszę bardzo, jak się pięknie przyjęło. Agata, wszystkiego dobrego z okazji wakacji życzę i wszystkiego dobrego z okazji tego, że wygrywasz u nas voucher do Term na cały dzień. Będziecie mogli się całą rodzinką popluskać na nasz koszt.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Aleks.
3: Reklama. Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
4: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
3: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl. Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
5: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Do końca poniedziałek będzie niespokojny, zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie opady deszczu, lokalnie burze z gradem. Proszę na siebie uważać, sytuacja ma się uspokoić pod koniec dnia, wtedy więcej przejaśnień. Przypomnę, że wieczorem i w nocy mgły i zamglenia, lokalnie także popada. Na drogach może zrobić się ślisko, proszę na siebie uważać.

0: Poniedziałkowe popołudnie, dla niektórych pora obiadowa. Co tam dzisiaj u was na stole? My niezmiennie polecamy pyszności. Od soboty w naszym portalu znajdziecie nową recepturę. Tym razem na sałatkę z gruszką, żółtym serem i selerem naciowym. Nasze kucharki tutaj w nawiasie dopisały pychota, podkreślone dwa razy. Gruszka daje fajny, słodkawy smak całości, a seler dodaje chrupkości. Widzę na zdjęciach, że przygotowywanie sałatki nie zajmuje dużo czasu. Gruszki, sery, proszę bardzo, pokrojone w kosteczkę. Jest też czarnuszka na to wszystko, jeśli ktoś lubi. Jest szczypiorek. Bierzcie i korzystajcie. Ten i wiele, wiele innych przepisów w naszym portalu w zakładce Kuchnia. Polecamy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: 164. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
1: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie. Na naszych mieszkańców i gości czeka masa muzyki, rodzinnych atrakcji i doskonałej zabawy. Na scenie m.in. Agnieszka Chylińska, Rozali, Kacper HTA, Wiktor Waligura i Basia Giewont. Do tego strefa rodzinna, warsztaty dla dzieci, festiwal Street Food Polska i górskie wycieczki. Dni Gminy Kościelisko, 27 i 28 czerwca. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Siwej Polanie.
2: Staszek, twój dom nowy?
3: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
2: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
3: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
2: Oleś musiał zapłacić?
3: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
2: Daj numer do Eko Podhale.
3: 733-049-049.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.

0: 22 dzień czerwca. Wszystkiego dobrego dla urodzonych tego właśnie dnia. Gwiazdy mówią, że jesteście niezwykle wrażliwi i zmienni w poglądach. Macie dobrą pamięć i talent artystyczny. Tylko pozazdrościć. A propos tego ostatniego, to by się zgadzało, bo tego dnia na świat przyszły także artystki. Piosenkarka Cyndi Lauper czy ikona światowego kina Meryl Streep. Wszystkiego dobrego. I dla wszystkich za chwilę u nas wiadomości.
1: Do wieczora w naszym regionie może być niebezpiecznie. Jest trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami. Trwają zapisy na zakopiański weekend biegowy z Sokołem. Zderzenie autokaru z tramwajem w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. Szczegóły tych informacji nie tylko w wiadomościach radia. Aleks o 16:00, Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Radio Aleks.
3: Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
6: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 16:00, poniedziałek, 22 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
1: Do trzeciego najwyższego stopnia ostrzeżenia przed burzami podniósł IMGW. Od tego zaczynamy. Anna Kruszewska. W powiecie tatrzańskim i nowotarskim prognozowane są burze przez cały dzisiejszy dzień, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz grad lokalnie. Trzeci stopień zagrożenia oznacza wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenia. zagrożenie życia. Ulewa przeszła kilkadziesiąt minut temu nad Białym Dunajcem. Poważna burza z ulewą przetoczyła się też przez Poronin.
11: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Poważny wypadek w Tatrach Wysokich. 26-latka spadając raniła przewodnika górskiego i innych turystów. Do tej niebezpiecznej sytuacji doszło w miniony piątek. Polka doznała poważnych obrażeń po kilkumetrowym upadku na trasie prowadzącej na Gerlach przez Batyżowiecką Próbę. W wypadku poszkodowany został również przewodnik górski oraz osoby z jego grupy. Kobieta doznała urazów kręgosłupa, klatki piersiowej oraz kończyn. Potrzebowała pilnej pomocy ratowników. Turystka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Popradzie.
11: Radio Alex poleca.
1: 4 i 5 lipca odbędzie się zakopiański weekend biegowy z Sokołem. I uwaga, limit startujących określony przez TPN to 350 osób. Ale chociaż na liście jest już sporo zarejestrowanych, to wciąż można zgłosić swój udział w tym wydarzeniu. Do wyboru są dwa dystanse.
2: Pierwszy to jest bieg Franciszka Marduły, wysokogórski. I tutaj chcemy upamiętnić naszego prezesa wieloletniego, który był lutnikiem, który osiągał też swoje wyniki sportowe i był fantastycznym człowiekiem. I tu wybiegamy z Parku Miejskiego i potem start ostry już tradycyjnie przy restauracji Sphinx na Krupówkach, gdzie się odbywało pierwsze wydarzenie sportowe towarzystwa, a mianowicie Chód Tatrzański już dawno, dawno temu. No i potem biegacze pobiegną na Nosal, potem na Karp albo na Świńską Kasprowy, zbiegną na no generalnie 32 km po górach, a następnego dnia z kolei tutaj bieg Hrabiego Zamońskiego do Morskiego Oka, gdzie z Palenicy Białczańskiej z nawrotką przy Wodokrzmota Jachmickiewicza, żeby było 10 km, biegniemy do chyba najpiękniej usytuowanej mety w naszych Tatrach, czyli przy Morskim Oku.
1: Mówił Adam Zaleski, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem. Już jutro w Teatrze Lalek Rabcio w Rabce Zdroju odbędzie się koncert galowy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina Filii w Rabce Zdroju, podsumowujący kończący się rok szkolny. Na scenie wystąpią młodzi artyści, soliści i zespoły kameralne, prezentując repertuar klasyczny i współczesny, przygotowany pod okiem pedagogów szkoły. Finałem wydarzenia będzie występ chóru Chochliki z zespołem smyczkowym pod dyrekcją Małgorzaty Majdy. Początek o godzinie 16.30. U nas teraz ciąg dalszej informacji z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
12: 4 osoby zostały ranne w zderzeniu tramwaju i autokaru w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i na Ramowickiej. Po zderzeniu tramwaj linii numer 3 się wykoleił, przekazał oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
13: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały 4 osoby, kierowca autokaru, motorniczy, a także 2 pasażerów tramwaju. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
12: Dojazd do Wrocławia sparaliżowany od północy i południa. Na autostradzie A4, a także na autostradowej obwodnicy miasta doszło do groźnych wypadków. Martyna Czerwińska.
14: Przy Bielanach Wrocławskich zderzyły się 2 osobówki. Nie ma poszkodowanych, ale auta blokują jeden pas w kierunku Legnicy. Korek ma już 17 km. Zaczyna się za węzłem Brzezimierz. Część kierowców zjeżdża z autostrady na Oławę, ale tam także ogromne korki. Poważne utrudnienia także na północnym odcinku AOW między węzłem Północ a Stadion zderzyły się 2 osobówki i ciężarówka. Jedna osoba została ranna, jest przytomna. Tam przejezdny jest tylko jeden pas, a korek w stronę Bielan Wrocławskich ma 10 km.
12: Już ponad 500 razy interweniowali dzisiaj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami w południowo-wschodniej Polsce będą obowiązywać co najmniej do 18. Co dalej czeka nas w pogodzie? Krasoń.
15: Po dzisiejszych burzach do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
16: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni, gdzie w centrum 32-33 stopnie. Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
15: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Na najbliższą niedzielę ponownie prognozowane są burze. Synoptycy spodziewają się nie tylko intensywnych opadów deszczu i gradu, ale także lokalnie trąb powietrznych. Po przejściu burz nieznacznie się ochłodzi.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Przede mną długoterminowe prognozy dla Zakopanego, no i widzę, że jedynie poniedziałki będą pochmurne, mokre i burzowe, bo od wtorku, czyli od jutra, pogoda zdecydowanie lepsza, przewaga po stronie słońca, pogodniej i słonecznie ma być we wtorek, w środę, w czwartek, piątek, sobotę i w niedzielę i z każdym dniem coraz cieplej, jutro nawet 22 stopnie na termometrach, a we środę w Zakopanem 23.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Minęła godzina 16, poniedziałek, 22 dzień czerwca. Dziś na liście solenizantów Tomasz, Paulina i Paulin. Wszystkiego dobrego od Radia Alex. Mamy też prezent muzyczny dla Was. Alphaville, Big in Japan. Teraz za chwilę także Krzysztof Krawczyk.
18: Radio Alex.

0: Radio Aleks po południu, słuchajcie, ja już nie mogę, bo ja się to w życiu już nabiegałem, ale wy wciąż tak, zwłaszcza jeśli wasza forma fizyczna jest rewelacyjna i lubicie górskie imprezy plenerowe. Już 4 i 5 lipca odbędzie się zakopiański weekend biegowy z Sokołem. Do wyboru są dwa dystanse, a na liście startowej zostało jeszcze kilka ostatnich miejsc.
1: Pierwszy to jest bieg Franciszka Marduły, wysokogórski, i tutaj chcemy upamiętnić naszego prezesa wieloletniego, który był lutnikiem, który osiągał też swoje wyniki sportowe i był fantastycznym człowiekiem. I tu wybiegamy z Parku Miejskiego i potem start ostry już tradycyjnie przy restauracji Sphinx na Krupówkach, gdzie się odbywało pierwsze wydarzenie sportowe towarzystwa, a mianowicie Chód Tatrzański już dawno, dawno temu. No i potem biegacze pobiegną na Nosal, potem na Karp albo na Świnicką Kasprowy, zbiegną na dół, no generalnie 32 km po górach, a następnego dnia z kolei tutaj bieg Hrabiego Zamojskiego do Morskiego Oka, gdzie z Palenicy Białczańskiej z nawrotką przy wodach Przymotek Mickiewicz, po 10 km biegniemy do chyba najpiękniej usytuowanej mety w naszych Tatrach, czyli przy Morskim Oku.
0: Mówił Adam Zaleski, prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem. Więcej o tym w naszym portalu na radioaleks.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
4: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
3: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyński.com.

0: Конкурс ПЛ и виконай просте задание. Култове воски скутери и боне навичечки до вох још на чебе чекајо. А понадто цодженје веле и нех награда. Почуј смак вох, старчински салами знак. Чао!
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Po reklamie.
5: Wieczorem i w nocy w Zakopanem zachmurzenie umiarkowane, lokalnie mgły i zamglenia, może także troszeczkę popadać. Nad ranem rozpogodzenia, dużo słońca w ciągu dnia, zachmurzenie małe i umiarkowane i w Zakopanem jutro bez opadów deszczu.
6: Radio Alex.

0: Poniedziałkowe popołudnie u nas już pachnie wakacjami. Jak tam wasze plany na lipiec i na sierpień? Jeżeli pakujecie już plecaki czy walizki, to statystycznie rzecz biorąc pewnie jedziecie nad polskie morze albo wybieracie kierunek Tatry. Raport wakacyjny Plany Polaków 2026 nie kłamie. Ponad 51% z nas zostaje w kraju. Mało tego, przeżywamy prawdziwy boom na akwaparki, gdzie ruch urósł o blisko 40%. W sieci idealny przepis na urlop to, uwaga, miła obsługa, pyszne jedzenie i najważniejsze, miejsce, które dobrze wygląda na fotkach, bo fotki to podstawa po to, żeby na przykład sąsiad mógł pękać z zazdrości. A i przy okazji nasz największy wakacyjny wróg to wysokie ceny, bo to ich, a nie kiepskiej pogody boimy się najbardziej. A jak to wygląda u was? Portfel przygotowany na gofry za miliony monet w kraju, czy też tylko olejek do opalania, który przyda się w Grecji, Hiszpanii czy we Włoszech? Koniecznie dajcie znać, formularz kontaktu znajdziecie w naszym portalu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: 164.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alektos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Po reklamie.
8: Radio Alex.

0: za chwilę godzina 17, na mnie już pora. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jutro wtorek, no i chyba nie trzeba przypominać, że jutro Dzień Ojca, prawda? Kto jeszcze nie kupił jakiegoś prezentu, nie wymyślił sposobu na spędzenie popołudnia z tatusiem, to teraz jest na to dobry czas. Dziękuję za dziś, słyszymy się jutro. Pa, pa!
1: Zalane drogi i podtopione budynki po intensywnych opadach w Białym Dunajcu. Małopolska jest przygotowana do letniego sezonu, tak zapowiada wojewoda. Zmiany w warszawskim szpitalu południowym po ujawnieniu afery finansowej. Szczegóły już za chwilę. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Rady RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Nowym Targu, ulica Sikorskiego 53. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Po reklamie.
6: Mamy poniedziałek, 22 czerwca, jest godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Zaczynamy. Zalane drogi i podtopione budynki. Władze gminy Biały Dunajec apelują do mieszkańców o szczególną ostrożność w związku z intensywnymi opadami deszczu. W krótkim czasie spadły duże ilości wody, co może powodować gwałtowne wezbrania potoków i rowów, a także lokalne podtopienia dróg, posesji i piwnic. Samorząd prosi o zabezpieczenie mienia, sprawdzanie drożności odpływów oraz zgłaszanie niebezpiecznych miejsc i zalanych odcinków dróg. Mieszkańcy powinni także zwrócić uwagę na osoby starsze i samotne, które mogą potrzebować pomocy. Służby monitorują sytuację na bieżąco. W przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Późna wiosna i lato może charakteryzować się w górach gwałtownymi zmianami pogody. Poranne słońce i wysoka temperatura przy dużej wilgotności powietrza mogą nagle, zwłaszcza w południe, przejść w deszcz, grad, a nawet gwałtowne burze. Recepta na ich unikanie jest prosta. To sprawdzanie prognozy, stosowanie się do alertów pogodowych i wczesne wyjście na górskie szlaki. Oprócz gwałtownych burz w górach niebezpieczne są również gwałtowne ulewy, które sprawiają, że szlaki mogą zamienić się w górskie potoki.
7: W ostatnim czasie też pokazała pogoda, że intensywne opady deszczu mogą być zagrożeniem. To widzieliśmy wczoraj, filmiki pojawiły się ze szlaku na Rysy, gdzie szlaki tak naprawdę zaczęły przypominać potoki. Turyści schodzili gdzieś po łańcuchach, koło nich lała się woda i to nie troszkę tej wody, tylko można powiedzieć, że no jakby te żleby wezbrały dosyć mocno. No i to też jest zagrożenie, dlatego że ta woda niesie ze sobą skały, kamienie, którymi możemy dostać. No i jakby tutaj ponieść jakiś uszczerbek na zdrowiu, a nawet życiu.
1: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Małopolska jest przygotowana do letniego sezonu. Tak zapewnia wojewoda Krzysztof Jan Klęczar. Rok szkolny zakończy się już w najbliższy piątek, więc na terenie naszego województwa prowadzona będzie akcja Bezpieczne Wakacje. Odbyło się też posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, podczas którego wojewoda odebrał od wszystkich jednostek meldunki o pełnej gotowości służb dbających o bezpieczeństwo wypoczywających. Joanna Chmiel.
8: Ja w wielkim skrócie, bo akcja jest i będzie potężna. Więcej patroli policyjnych na drogach i codzienne aktualizowanie mapy miejsc z wypadkami śmiertelnymi. Policjanci i strażacy będą też obecni na wodach regionu, w tym na Jeziorze Czorsztyńskim. Straż Pożarna między innymi już przeprowadza i będzie prowadzić kontrole w obiektach wakacyjnych, a wyniki znajdziecie w elektronicznej bazie wypoczynku. Druhowie zadbają też o bezpieczeństwo narażonych na zagrożenia pogodowe miejsc, takich jak obozy harcerskie. Małopolskie Kuratorium Oświaty już zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach wypoczynku. Pracownicy Inspekcji Sanitarnej sprawdzają i będą sprawdzać warunki, na przykład higieniczne. Tu zarówno na obozach, jak i na półkoloniach, czy też podczas akcji Lato w Mieście. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie położy tradycyjnie szczególny nacisk na kontrolę autobusów przewożących dzieci. Pełna mobilizacja jest także w zakresie budownictwa. Sprawdzane są i będą pod kątem bezpieczeństwa wypoczywających nie tylko budynki, ale i place zabaw, obiekty sportowe czy kempingi. Czuwa również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, by na przykład w internecie oraz na całodobowej linii 19-111 na bieżąco zbierane i przekazywane były informacje o ruchu i warunkach pogodowych na drogach.
1: A szczegóły na radioalex.com.pl. Tam także więcej informacji z naszego regionu, te z kraju i ze świata. Już teraz Ewa Kwaśne.
9: W tym tygodniu Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej. Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki chce na ten temat rozmawiać z jedną z autorek proponowanych przepisów. Kacper Wróblewski, dzień dobry.
10: Do Pałacu Prezydenckiego na rozmowy z Karolem Nawrockim wybiera się Urszula Pasławska z PSL-u, która zaznacza, że ustawa powinna przejść przez Senat w niezmienionym kształcie. Mimo wszystko prezydent chce rozmawiać na ten temat.
11: Stosunek pana prezydenta do tej regulacji jest dużo lepszy niż jego otoczenia.
10: Co ciekawe, prezydent do Pałacu nie zaprosił Katarzyny Kotuli z Lewicy, która także odpowiada za ustawę o statusie osoby najbliższej.
12: Jeśli Ura Pasławska jako posłanka, która była szefową Komisji Nadzwyczajnej, korzystając z dobrej relacji, mam nadzieję, z pracy w Radzie Pana Prezydenta, jest w stanie namówić Pana Prezydenta, to niech robi swoją robotę, bo każda z nas robi ją trochę inaczej.
10: Jeśli ustawa opuści Senat bez poprawek, wówczas w ciemno można zakładać weto. Niewykluczone więc, że Karol Nawrocki zaproponuje swój projekt, co może być powodem do spotkania z posłanką PSL-u.
9: Warszawski Szpital Południowy ma nową Radę Nadzorczą, poinformował w serwisie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który taki ruch zapowiedział jeszcze przed weekendem. To po kłosie afery z lekarzem bez specjalizacji, który jako koordynator SOR-u w tej placówce, a także radny Koalicji Obywatelskiej w warszawskiej dzielnicy Ursus, zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez Dawida Kacprzyka oddziale politycy rządzącej partii mieli być przyjmowani bez kolejki. Naukowcy z Uniwersytetu w Baltimore dokonali przełomowego odkrycia, które wskazuje, że za kontrolę uwagi w mózgu odpowiada inny rejon niż myśleliśmy. Grzegorz Jesiński,
13: witam ponownie. Badacze zidentyfikowali w mózgach myszy specyficzny obwód neuronów umiejscowiony w pniu mózgu, pierwotnej strukturze obecnej w mózgu wszystkich kręgowców, w tym także ludzi, ptaków czy ryb. Obwód ten blokuje rozpraszające bodźce i umożliwia koncentrację. Dotychczas sądzono, że za selektywną uwagę odpowiada przede wszystkim kora przedczołowa, obszar mózgu szczególnie rozwinięty u ludzi i naczelnych. Nie pozwalało to jednak wyjaśnić, w jaki sposób wiele gatunków zwierząt, które nie mają tak zaawansowanej kory mózgowej, również wykazuje zdolność do skupiania się na istotnych informacjach. Wyniki nowych badań na myszach tłumaczą ten efekt i mogą stanowić pierwszy krok w kierunku opracowania skuteczniejszych terapii zaburzeń uwagi, takich jak choćby ADHD.
14: Burzowo i deszczowo, choć są miejsca, gdzie pojawiają się przejaśnienia i promienie słoneczne. Tak też będzie dzisiaj do końca dnia, na termometrach do 26 stopni Celsjusza. I tu rzeczywiście temperatura nas nie oszczędza, ale umówmy się, że to nie jest tak źle jak w niektórych miejscach Polski, gdzie już jest ponad 30. Na barometrach 1005 hektopaskali i słaby wiatr. To jest program Po Godzinach. Do 21.00 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk. O czym dziś będziemy mówić? Między innymi o Volkswagenie Garbusie, który ma swój dzień, ale i o kulturze fizycznej oraz o lasach deszczowych. Zapraszam.

0: Słynne powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch ma to do siebie, że rzeczywiście, kiedy korzystamy z aktywności fizycznej, nasz umysł jakby trochę się odświeża, dostaje takiego kopa energetycznego, pozytywnego i zupełnie inaczej myślimy nawet o trudnych sprawach niż przed treningiem. Dlatego też polecam ten ruch. Dlaczego akurat dzisiaj? A o tym dowiemy się przy okazji kalendarium.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
4: Rysiu, czas na wyprawę do Mercury Market. Jest znakomita okazja do zrobienia zakupów i zaoszczędzenia. Przy zakupach za 1000 zł dostaniemy kartę podarunkową o wartości 100 zł.
5: Co ty chcesz kupować, Zosiu?
4: Och, Rysiu, jak ty nie rozumiesz kobiecej duszy. Trzeba to i owo odświeżyć w wystroju domu.
6: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
8: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty.

0: oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex.
3: I'm on yours tonight.

dzisiaj 22 czerwca. Jak już wspominałem, mamy związany dzień, święto z kulturą fizyczną. No, niewiele nam zostało tego już dnia, ale umówmy się, mamy najdłuższy dzień, jeden z najdłuższych w roku. No może tam kilka sekund się powoli zaczynają one skracać, ale to właśnie jest dobry czas na to, żeby wieczorkiem sobie trochę pobiegać, pojeździć na rowerze, nawet pospacerować. I dlatego dzisiaj w Dniu Kultury Fizycznej zachęcam do tego. Oprócz tego mamy Światowy Dzień Garbusa i Światowy Dzień Lasu Deszczowego. I do tych tematów dzisiaj w programie będziemy sobie ciekawostkowo pobrać.

0: Reklama.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
0: Po reklamie.

0: Lata lecą, a Snappy Riven is the Dancer posiada cały czas tą wyjątkową energię. Za chwilę będziemy mieli godzinę 18, a o tej porze, jak zwykle, zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Będę był to al ristorante.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, 22 czerwca. Minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
8: 49-latek z Mierzawy w Świętokrzyskiem przyznał się do zabicia teścia i ranienia teściowej.
9: Po 3-dniowych poszukiwaniach, przypominamy, Dariusz R. został dziś zatrzymany w okolicach swojego domu.
8: Krzysztof Zasada, witamy, Krzysztof.
10: Dzień dobry.
8: Co teraz dzieje się z podejrzewanym o to zabójstwo?
10: Po zatrzymaniu trafił do szpitala. Jak mówią policjanci, był bardzo wycieńczony. Zajmują się nim lekarze. Kiedy tylko dadzą zgodę na przesłuchanie, trafi do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Wiadomo, że mężczyzna nie stawiał oporu zatrzymującym go funkcjonariuszom. Nie miał też przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Wpadł w sąsiedztwie swego domu na porośniętej krzewami łące.
9: A jak wyglądały jego poszukiwania?
10: No, wcześniej poszukiwało go codziennie od 250 do 350 funkcjonariuszy. Skupiali się głównie na zalesionych terenach powiatu jędrzejowskiego. Jak poinformowało szefostwo świętokrzyskiej policji, bardzo pomocne w zatrzymaniu mężczyzny były informacje przekazywane przez okolicznych mieszkańców. Wiadomo też, że w szpitalu udało się już przesłuchać 76-letnią teściową napastnika. Jej stan zdrowia jest ciężki.
9: Straż pożarna wciąż walczy ze skutkami potężnych nawałnic, jakie dziś od południa przechodzą nad Małopolską.
8: Trudna sytuacja m.in. w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim.
9: Raport Pawła Koniecznego.
11: Woda, która spływała z wyżej położonych terenów, spowodowała ogromne zlewisko. Skutkiem tego są zalane posesje. Woda naniosła także sporo kamieni oraz gałęzi, które zalegają na drogach. Do Białego Dunajca kierowane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Skutki ulewy także w niedalekim Poroninie, gdzie woda pojawiła się w okolicy stacji kolejowej i na głównej ulicy miejscowości. Występują tam duże utrudnienia w komunikacji.
8: Byli jak Romeo i Julia, mówi w Arkadiusz Jakubik.
9: Aktor gra główną rolę w filmie Nasza Rewolucja, inspirowanym historią pierwszej pary warszawskiej opozycji.
8: To opowieść o Grażynie i Jacku Kuroniach.
12: Nie opowiadamy o polityku, że nie opowiadamy z perspektywy kolan o Jacku Kuroniu. Uniwersalna opowieść o miłości. Uniwersalna opowieść o Romeo i Julii przełomu lat 70. i 80. Ludzi, którzy nie mogą żyć bez siebie, którzy są przeciwieństwami, ale te przeciwieństwa się przyciągają i wzajemnie uzupełniają. Gdyby nie Grażyna, nie byłoby Jacka.
9: Z aktorem spotkała się Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: Na termometrach w okolicach 20-21 stopni Celsjusza, na barometrach 1009 hektopaskali, no i wciąż możliwe są opady deszczu i burze, ale także są i przejaśnienia. W tej godzinie na pewno powrócimy do tematu Dnia Kultury Fizycznej i Garbusa, który to ma dzisiaj swój dzień, ale także pojawią się newsy i plotki ze świata show biznesu. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: O tym, że człowiek musi się ruszać i powinien uprawiać jakąś aktywność fizyczną, mówią wszyscy. No i dzięki temu oczywiście lepiej pracuje nasz mózg, a i ciało, i organizm zdecydowanie inaczej wygląda. Dzisiaj aktywność fizyczna wpływa zbawiennie w ogóle na cały organizm. No i dzięki niej jesteśmy i zdrowsi, silniejsi, pewniejsi siebie, weselsi. Prywatnie więc to święto warto obchodzić przynajmniej 3 razy w tygodniu, wyjść na rower, na basen albo chociażby na długi spacer, co dziś wieczorem polecam każdemu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukacie miejsca na udane zakupy? Zapraszamy do delikatesów pana Steskala. Znajdziecie u nas świeże pieczywo, smaczne wędliny, owoce, warzywa i wszystko, czego potrzeba na co dzień w atrakcyjnych cenach. Czekamy na Was w Rabce Zdroju, w domu handlowym Gazda, w Nowym Targu na placu Ewry, przy ulicy Szaflarskiej i na Kowańcu, a także w Jabłonce oraz Czarnym Dunajcu. Delikatesy pana Steskala. Blisko Was każdego dnia.
4: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
9: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysł.

0: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Po reklamie.

0: Zapraszam na newsy i plotki ze świata show biznesu. Dzień Ojca w Polsce obchodzimy 23 czerwca, ale w Wielkiej Brytanii i Irlandii przypada ono zawsze na trzecią niedzielę czerwca. David Beckham świętował właśnie ten dzień, dzieląc się na Instagramie rodzinnymi zdjęciami. Na fotografiach nie zabrakło oczywiście jego dzieci i uwaga, w tym pozostającego w ciągłym konflikcie z rodziną Brooklyna Beckhama. Czyżby to kolejny krok jednak w stronę pojednania? Pożyjemy, zobaczymy, ale ważne, że jest jednak jakaś szansa na porozumienie. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Alex.

0: swój dzień ma Volkswagen Garbus. Żuczek, różne tam nazwy na niego wymyślano, ale jednak Garbus chyba się przykleiło najlepiej. Co możemy powiedzieć o tym samochodzie? To jedna z największych ikon motoryzacji. Przypomnę tylko, że w latach 1938-2003 wyprodukowano ponad 21,5 miliona egzemplarzy. Ten zaprojektowany przez Ferdynanda Porsche samochód początkowo miał służyć jako tani samochód dla ludu, a stał się ikoną.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
2: Po reklamie.

0: Co jest ważne, to jest ważne, co jest nieważne, to jest nieważne. A o czym była piosenka? It doesn't matter. September za nami, a ważne jest to, że zbliżamy się do 19 i w Radiu Alex pojawią się wtedy oczywiście najnowsze wiadomości, na które zapraszam. It doesn't matter.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, 22 czerwca i godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
7: Są 2 śledztwa w sprawie głośnej afery wokół warszawskiego szpitala południowego.
8: Chodzi o sprawę młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych.
7: Jedno postępowanie dotyczy wyłudzenia z placówki kwoty znacznych rozmiarów.
8: Drugie ma wyjaśnić kwestię nadzoru nad szpitalem. Uszkodzony gazociąg jest przyczyną ewakuacji mieszkańców ulicy Hubalczyków w Kielcach.
7: Na miejscu pracuje ponad 30 strażaków. Odcinek S3 Szczecin-Pyrzyce odblokowany.
8: Rolnicy zostali zmuszeni do wycofania się z protestu. Domagali się rozmów z rządem.
7: Informacje w tej sprawie zbiera Manna Pałamar. Co ustaliłaś?
9: Rolnicy otrzymali pismo, z którego wynika, że ich zgromadzenie zostaje rozwiązane. To oznacza, że nie mogą na razie legalnie prowadzić protestu. Jak przekazał mi Paweł Toporek, rolnik spod Widuchowej, taką decyzję wydał burmistrz Gryfina. Rolnicy zeszli z S3, ale jak zapowiedzieli, będą sądownie odwoływać się od tej decyzji.
8: Nasza rewolucja.
7: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
10: Dzień dobry. 11 listopada Nasza rewolucja trafi do kin. To film inspirowany historią legendarnych opozycjonistów z czasów PRL. Opowie m.in. o czułej relacji Grażyny i Jacka Kuroniów. Grają ich Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik, a ich filmowego syna gra syn Arka, Jakub.
11: U mnie jako po prostu ojca włącza się zupełnie inny monolog wewnętrzny. Czyli zamiast skupić się na moim Jacku, to słucham drugim uchem Kubę mojego, prawdziwego syna, który gra Maćka Kuronia. I mówię, o dobrze, ale dobrze, teraz dobrze, oj, dobrze, nie za dużo, za dużo, oj. I tak po prostu mówię, ale dobra, przestań już myśleć o Kubie, skup się na swoim bohaterze, nie da rady.
10: Do naszej rozmowy wrócimy jeszcze dziś w faktach. Autorski musical Panny z Wilka, inspirowany opowiadaniem Jarosława Iwaszkiewicza oraz filmową adaptacją Andrzeja Wajdy z 1979 roku, powstał na Akademii Muzycznej w Łodzi. Prapremiera spektaklu w reżyserii Jędrzeja Gorskiego pojutrze. Powstanie nowy serial animowany poświęcony znanej na całym świecie Pipi Pończoszance. Nieustraszonej i zabawnej, rudowłosej bohaterce powieści Astrid Lindgren. W produkcję zaangażowana jest ta sama firma, która wcześniej przeniosła na ekran postać misia Paddingtona.
0: Już niespełna 20 stopni na termometrach, 19. Cały czas te chmury takie burzowe i deszczowe się przewijają przez nasz region, ale między nimi również przeciska się słońce i czasem sobie daje radę. Na barometrach prawie 1010 hektopaskali. To jest program Po godzinach, a do 20 między innymi powrócimy do tematu garbusa, który ma dzisiaj swoje święto, oraz do lasów deszczowych. Te także dzisiaj obchodzą swój dzień. Do godziny 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Alex.

0: Dzisiaj, przypominam, mamy Dzień Garbusa. Pozdrawiam wszystkich kierowców i tych, którzy bardzo mocno pilnują, aby ich auta błyszczały i wyglądały wyjątkowo. No, kiedyś jadąc garbusem też pewnie się zdarzało nieraz, że ktoś, a raczej ktoś, tylko kobieta musiała urodzić dziecko, bo nie zdążyła dojechać do szpitalu. Zatem garbus, a raczej producenci garbusa, Volkswagen wymyślili prezenty za urodzenie w aucie i w latach 60. Volkswagen prowadził taką nietypową akcję. Jeśli dziecko urodziło się w jadącym garbusie, producent wręczał rodzicom nie samochód, a pamiątkowy certyfikat oraz specjalny bon oszczędnościowy. Bardzo miło. Nie wiem, czemu teraz nikt na to nie wpadł jeszcze.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

Światowy Dzień Lasów Deszczowych, jaki dziś obchodzimy, to nie byle jakie święto, bo przecież wiemy, że bez tych lasów życie na Ziemi byłoby bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe. Nie, no pewnie możliwe, ale bardzo trudne. Dobra, nie filozofuję. W 2025 roku ta utrata lasów globalna wyniosła 25,5 miliona hektarów. Globalna, czyli na całej Ziemi. W przypadku samych tych pierwotnych, czyli deszczowych, tych najcenniejszych, tropikalnych, straty były na szczęście o ponad 30% niższe niż w latach rekordowych i pochłonęły około 4 300 000 hektarów, co odpowiada tempu 11 boisk piłkarskich na minutę.

0: kto miał garbusa ręka do góry, albo przynajmniej w czyjej rodzinie był. Pewnie prawie wszędzie się przewinął garbus, jeżeli interesowaliście się motoryzacją. Warto pamiętać, jak wyglądały te garbusy. Pierwsze powojenne modele na przykład nie miały wskaźnika poziomu paliwa w desce rozdzielczej i to było tak rozwiązane trochę jak w motocyklu, bo kiedy silnik zaczął gasnąć, kierowca musiał ręcznie przekręcić zapasowy kranik pod maską, który uwalniał rezerwę. A w rezerwie było 5 litrów benzyny. Ważne, żeby było blisko do stacji wtedy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: to Velvet i Take Me Body Close. Za chwilę będzie godzina 20. Do tej pory zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, minęła godzina 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
5: CBA ma prowadzić śledztwa w sprawie nadużyć w warszawskim szpitalu południowym.
6: Dwa postępowania wszczęła warszawska prokuratura okręgowa.
5: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, zacznijmy od pierwszego śledztwa. Co konkretnie ma wyjaśnić?
7: Chodzi o sprawdzenie, czy młody lekarz, który w ciągu roku zarobił w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, dopuścił się wyłudzenia kwoty znacznych rozmiarów. Jak dodał prokurator Piotr Skiba, chodzi o ponad 550 tysięcy złotych.
8: W związku z przedłożeniem nierzetelnych faktów, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza, który przedkładał te faktury.
7: A grozi za to 10 lat więzienia.
6: A jaki jest przedmiot drugiego śledztwa?
7: Prokuratura zbada, czy doszło do niegospodarności w związku z brakiem nadzoru nad placówką. Sprawdzi rolę szefostwa szpitala i urzędników ratusza nadzorujących jednostkę.
8: Naruszenia przy klasyfikacji pacjentów. W drugiej kolejności zawierania umów, weryfikacji składanych faktur, wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości.
7: Do przesłuchania są dziesiątki świadków, między innymi prezydent stolicy.
6: To strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną, odległą datę, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz.
5: Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem.
6: Wcześniej Wołodymyr Zełenski twierdził w wywiadzie, że przed odesłaniem do Polski Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję.
5: Ale wtedy, jak podkreślił Zełenski, prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie.
6: W Krakowie trwa usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła w południe nad miastem.
9: Syn wjechał w kałużę i niestety auto zostało. Woda do silnika wleciała, no i urwał tutaj całego grilla, nie?
10: To cały czas jeszcze duża kałuża została.
9: No to już teraz mała jest. Było jakieś 4 razy tyle, albo więcej. Zaczęło tak prać deszczem niesamowicie, że no w okamgnieniu zrobiły się kałuże, nie?
11: Widać nawet po patyczkach, jak wylało, nie? Na chodnik. No niestety, remont był drogi, a nic się nie zmieniło.
12: Gdzieś tam jeszcze piwnice pewno też pozalewane w jakichś tam obszarach tutaj, gdzie jest właśnie niżej, bo to najgorsze, gdzie są bloki położone troszkę niżej, to woda się zbierała.
6: Usłyszał w krakowskiej Nowej Hucie Paweł Konieczny.
0: Do 19 stopni obecnie na termometrach. Na barometrach tutaj ciśnienie no takie nieco wyższe niż w innych częściach Polski, w okolicach 1010 hektopaskali. Cały czas będą nam towarzyszyć opady deszczu i gdzieniegdzie burze. No i tak sobie myślę, że może w nocy przestanie padać. No i takie są plany. Później nad ranem znowu wrócą opady. Temperatura najniższa nad ranem to 15 stopni Celsjusza. Jutrzejszy dzień na początku jeszcze z przelotnymi opadami deszczu, a później już powinno pojawić się zdecydowanie więcej słońca, by znowu mógł powrócić deszcz. Tak to już jest. Maksymalnie jutro do 24 stopni.

0: koło zapasowe. Ten niewielki bagażnik po prostu znajdował się jedynie za oparciem tylnej kanapy, więc wyjazd na długi, długi lot gdzieś za granicę, no, graniczył z cudem. Ale my, Polacy, przecież jeżdżąc maluchami do Bułgarii, dawaliśmy radę.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
11: Radio Alex.

0: Ostatnio oglądałem gdzieś w telewizji po raz kolejny Ojca Chrzestnego. No i tak to już jest, że gdy przypominam sobie o jakimś filmie, to zaraz poszukuję jakichś ciekawostek na temat tego filmu. To już chyba tak zwane zboczenie zawodowe. No i oczywiście znalazłem. Przedstawiciele włoskiej mniejszości w Stanach Zjednoczonych, uwaga, zabronili twórcom filmu używania słowa mafia oraz innych wyrażeń opisujących gangsterów. Zatem w filmie rzeczywiście Ojciec Chrzestny ani razu nie padło słowo mafia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio

0: Rachu ciachu i po strachu, proszę, jak szybko nam upłynęły 4 godziny. Za chwilę będzie 21, wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości po 21 wieczór reporterów. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk, ściskam i pryskam.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.
8: Na zegarach 21, w kalendarzach 22 czerwca, czas na wiadomości.
9: Zaczynamy od faktów ku przestrodze.
10: Zabawa motorówką na jeziorze Niegocin w Giżycku na Mazurach mogła zakończyć się tragedią.
11: Mężczyzna wykonywujący manewry dużą łodzią motorową traci z pokładu kobietę. Ta kobieta wpada do wody. Nieopodal mamy pływający też dużą prędkością skuter wodny. Tutaj naprawdę było o krok od tragedii. Pamiętajcie, brawura to nie odwaga.
9: Przypominał Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
10: Trójkolorowi bardziej obawiają się kapryśnej pogody niż drużyny przeciwników. To ocena francuskich mediów.
9: Wieczorem na mundialu pojedynek Francja-Irak, przypomina Marek Gładysz.
12: Mecz rozpocząć się ma w Filadelfii o godzinie 23 naszego czasu, ale specjaliści podkreślają, że może zostać opóźniony, bo synoptycy zapowiadają tam gwałtowne burze. Według obowiązującego tam prawodawstwa pojedynek piłkarski musi zostać opóźniony o co najmniej pół godziny, jeżeli będą w pobliżu stadionu uderzenia piorunów. Jeżeli chodzi natomiast o iracką drużynę, to przegrała ona w pierwszym meczu rozpoczętym Mistrzostw Świata z Norwegią 1-4, a więc francuska reprezentacja nie powinna mieć dzisiaj według paryskich obserwatorów większych problemów z jej pokonaniem.
9: Co czwarte ubranie w przeciętnej europejskiej szafie nigdy nie zostało założone.
10: To ustalenia naukowców z Belgii, którzy sprawdzali, czy kupujemy zbyt dużo odzieży.
9: A wy macie w swoich szafach ubrania, których nigdy nie mieliście na sobie?
13: Są, tylko mam tak, że ja się często pozbywam.
14: Zdarza się. I wtedy oddaję.
15: A ma pani takie rzeczy, których pani nigdy nie założyła?
14: A myślę, że nie.
16: Nie. Bardzo świadomie podejmuję decyzję, jak kupuję.
17: Bardzo dużo takich rzeczy mam akurat.
15: Nigdy nie noszonych?
17: Tak, właśnie.
15: Skąd się tam wzięły?
17: No myślę, że też takie może nieprzemyślane kupowanie.
15: O, promocja.
17: No, coś takiego.
15: Kusi, korci.
17: Dokładnie.
15: Potem pełna szafa i nie mam co na siebie włożyć.
17: No, dokładnie tak jest.
10: Usłyszał w Lublinie Dominik Smaga.
8: Noc w Zakopanem będzie wilgotna i dość chłodna. Zachmurzenie duże, miejscami mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność. Temperatura minimalna wyniesie około 16 stopni. Wiatr słaby. Jutro w Zakopanem od rana utrzyma się duże zachmurzenie, jednak w ciągu dnia pojawią się również przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do około 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. W godzinach popołudniowych nie można całkowicie wykluczyć punktowych, przelotnych opadów charakterystycznych dla obszarów gór. Czerwca po 21 zaczynamy wieczór reporterów. Nasze informacje i materiały. Zapraszam do 22.

0: boisko przy szkole podstawowej nr 4 w Zarytem czeka przebudowa. Dzięki niej uczniowie i mieszkańcy Rabki-Zdroju mają zyskać nowoczesny i bezpieczny obiekt sportowy. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Najtańsza oferta opiewa na 619 tysięcy złotych, natomiast najdroższa przekracza 1 milion złotych. Jak informuje Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, wszyscy oferenci zadeklarowali identyczny maksymalny okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. Oznacza to, że o końcowej klasyfikacji ofert w praktyce zdecyduje przede wszystkim cena oraz ewentualna weryfikacja formalna dokumentacji złożonej przez wykonawców.
1: Radio Alex. Yeah.

0: najbliższy weekend Siwa Polana u wylotu Doliny Chochołowskiej zamieni się w centrum plenerowej zabawy. Odbędzie się tam druga edycja Dni Gminy Kościelisko. W programie dwa dni koncertów, wydarzenia sportowe, atrakcje rodzinne, warsztaty dla dzieci oraz festiwal Street Food Polska. Na scenie wystąpią m.in. Agnieszka Chylińska, Wiktor Waligura, Rosali, Basia Giewont, Kacper HTA i Jan Marczewski. Organizatorzy zapowiadają także widowiskowe pokazy taneczne i bogaty program dla całych rodzin. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio

0: Tatrzańscy policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców. Do pierwszej interwencji doszło w Kościelisku na ulicy Rysulówka. Funkcjonariusze skontrolowali kierującego Fiatem 23-latka z powiatu tatrzańskiego. Badanie alkomatem wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania. Drugi przypadek miał miejsce w Brzegach w gminie Bukowina Tatrzańska. Policjanci zatrzymali kierowcę Mercedesa. 36-letni turysta z powiatu Wielickiego miał w organizmie blisko 0,25 promila alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Policja przypomina, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia, wysoką grzywną oraz zakazem prowadzenia pojazdów. W określonych przypadkach możliwa jest także konfiskata pojazdu.
1: Słuchacie Radia Alex.

0: Pijany rowerzysta spowodował kolizję w Białym Dunajcu. Wczoraj tuż po godzinie 13 w miejscowości Biały Dunajec na ulicy Jana Pawła II doszło do kolizji rowerzysty z samochodem osobowym. Policjanci zakopiańskiej drogówki, wyjaśniając okoliczności zdarzenia, ustalili, że 35-letni rowerzysta jadąc po chodniku uderzył w tył samochodu osobowego. Pojazd zaparkowany był w sposób nieprawidłowy, za co kierujący został ukarany mandatem karnym. Natomiast podczas kontroli stanu trzeźwości rowerzysty okazało się, że jest on nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało u mieszkańca powiatu nowotarskiego blisko 1,3 promila alkoholu w organizmie. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzysta otrzymał 2 mandaty karne na łączną kwotę 3000 zł.
1: Radio Alex.

0: Już jutro, 23 czerwca w Teatrze Lalek Rabcio w Rabce Zdroju odbędzie się koncert galowy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina Filii w Rabce Zdroju, podsumowujący kończący się rok szkolny. Na scenie wystąpią młodzi artyści, soliści i zespoły kameralne, prezentujące repertuar klasyczny i współczesny, przygotowany pod okiem pedagogów szkoły. Finałem wydarzenia będzie występ chóru Kochliki z zespołem smyczkowym pod dyrekcją Małgorzaty Majdy. Początek o godzinie 16:30.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Ale.

0: to podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w poniedziałek. Anna Kruszewska. Trwają prace nad projektem ustawy o opłacie turystycznej. W przygotowaniu jest projekt poselski i ministerialny. Najważniejsza zmiana dotyczy warunków pobierania opłaty. Byłaby ona uzależniona od walorów turystycznych i krajobrazowych, a nie jak do tej pory od warunków klimatycznych. Proponowana stawka opłat może wynieść nawet 11 zł. W tym wariancie z jej uiszczania byłyby zwolnione dzieci do 16 roku życia.
1: Ja uważam, że wszystko, co jest narzucone centralnie, to nie jest dobre rozwiązanie. Powinny być widełki. Jeżeli jakaś gmina chce pobierać 1 zł, to niech pobiera 1 zł, a jeżeli gmina stwierdzi, że turyści są skłonni zapłacić 30 zł, to niech pobiera 30 zł. W partnerskim nam Popradzie po drugiej stronie gór taka opłata wynosi 2,5 euro. W Mediolanie na przykład 10 euro za osobę, za dobę. Ja myślę, że ani Zakopane, ani Kraków, ani żaden inny duży ośrodek turystyczny nie powinien mieć jakichś kompleksów i powinien pobierać opłatę na poziomie europejskim. Natomiast trzeba też wiedzieć, że ta opłata jest nam niezbędna i to jest ucywilizowanie wreszcie tej formy opłaty turystycznej w Polsce. I u nas to rodzi jakieś bardzo dziwne kontrowersje.
0: Trwają również dyskusje nad tym, do kogo powinny trafić pieniądze uzyskane z opłaty. Projekt poselski zakłada, że 100% kwoty powinno trafić do samorządu. W projekcie ministerialnym część środków ma zostać przeznaczona na inne cele i instytucje.
1: Chętnych na podzielenie tortu jest zawsze dużo i tutaj w każdym projekcie, o którym ja słyszałem do tej pory, no był ktoś chętny na zebranie części tego podatku. Jeden z takich projektów początkowych zakładał nawet, że 30% będzie dla regionalnej organizacji turystycznej, kolejne 30% dla polskiej organizacji turystycznej, a tylko 30% zostanie w gminie, co uważam za złe rozwiązanie, bo nie motywuje kompletnie samorządów do tego, aby to pobierać. Dlatego najwyższy czas, żeby to uporządkować. Ja jestem 100% za tym, natomiast na zdrowych zasadach, na zasadach zależnych od samorządów.
0: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Burzliwie przebiegają ostatnio zebrania członków wspólnoty leśnej uprawnionych 8 wsi. Część członków zarzuca obecnym władzom niegospodarność, brak przejrzystości w zarządzaniu majątkiem. Kierownikowi biura zarządu nepotyzm i zbyt duże korzyści majątkowe. Nie udało się przegłosować proponowanych przez zarząd zmian w statucie.
2: To skutkowałoby powołaniem się zarządu, które by se za nasze pieniądze robiło co chciało i jak chciało i my byśmy jako zebrania wiejskie, jak dotychczas to funkcjonuje, nie wiedzieli o niczym. Dziś jest problemem, jak słyszymy od uprawnionych niektórych, którzy wchodzą, proszą o dokumenty, a według statutu mają prawo je dostać. Nie dostają. Więc co ci panowie mają do ukrycia? Pytam się. Jeżeli nie mają nic do ukrycia, niech pokażą dokumenty z 5 lat. Zweryfikujemy te wszystkie rzeczy i nie ma problemu. My jesteśmy przeciw temu stagnacyjnemu, temu staremu systemowi, który już nie powinien dawno funkcjonować. Kolejka jest nie nasza, w obcych rękach. Bilety są niefiskalizowane, przykładowo.
0: Argumentuje Józef Zborowski, członek Komitetu Obrony 8 wsi. Jego zdaniem najbardziej intratne przedsięwzięcia znajdują się w rękach rodziny kierownika Biura Zarządu Wspólnoty Jana Piczury, który jest również radnym sejmiku województwa małopolskiego, działa w strukturach terenowych PiS.
3: Prawdą jest, że mój wnuk na umowę zlecie sprząta dolinę. Chłopak, że prowadzi działalność na umówionych warunkach, wjeżdża do doliny, bierze swoją żonę, przelatują na fajrant całą dolinę, zbierają śmieci, złożą do biura za 150 zł do kieszeni. Sam wszystko. Myślę, że nie mam tu czego się wstydzić. A mój syn już od 25 lat prowadzi działalność gospodarczą, jeździ kolejką, mają kolejkę jako wspólnicy spółki cywilnej, obsługują ruch turystyczny, płacą czynsz, także myślę, że wszystko jest w porządku.
0: Mówi Jan Piczura. Jan Piczura od 30 lat jest również księgowym wspólnoty, a od 12 pełni funkcję kierownika. W swoim zeznaniu majątkowym ujawnił, że dochody z tego tytułu wynoszą 18 tysięcy złotych miesięcznie.
3: Kwota kilkunastu tysięcy do ręki za piastowanie od rana do 10 wieczór, to myślę, że nie mam nic do zarzucenia. Są ludzie, którzy chcą się dostać do władzy, do zarządzania wspólnotą, więc mają prawo, oni niech startują. w wyborach, ludzie mogą oddać głos, wybrać przedstawicieli, natomiast moje stanowisko się nie zmieni, ja będę dążył wszelkimi sposobami, żeby zagwarantowanie własności było wykazane w księgach wieczystych.
0: Mówi Jan Piczura. Materiał przygotowała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Do późnych godzin wieczornych trwała niedzielna akcja Chorskiej Zachrannej Służby w Tatrach Zachodnich. Ratownicy pomagali wyczerpanym polskim turystom, którzy nie byli w stanie kontynuować wycieczki o własnych siłach.
4: Wieczorem o problemach polskich turystów powiadomili słowackich kolegów ratownicy z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dwóch mężczyzn znajdowało się w górnej części Doliny Jamnickiej w słowackich Tatrach Zachodnich. Nie mieli żadnych obrażeń, ale byli wyczerpani. Na miejsce przybyło dwóch ratowników, którzy rozgrzali i wzmocnili niefortunnych turystów oraz sprowadzili ich do żarskiej chaty, gdzie mężczyźni byli zakwaterowani.
0: Beata Denis-Jastrzębska, dziękuję.
5: O tym się mówi w regionie.
0: 152 interwencje Straży Pożarnej w Małopolsce w związku z burzami. Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, w niedzielę do godziny 20 najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenie Krakowa i m.in. powiatu nowotarskiego. Działania strażaków polegały przede wszystkim na udrożnieniu przepustów, wypompowaniu wody z prywatnych posesji oraz usuwaniu wiatrołomów. Przerwy w dostawie prądu dotknęły około 6,5 tysiąca odbiorców, najwięcej w powiecie nowotarskim. Pożar odpadł w trudno dostępnym terenie w Zakopanem. W minioną sobotę wieczorem doszło do pożaru porzuconych odpadów komunalnych w rejonie pomiędzy osiedlem Mrowce a Bachleckim Wierchem. Ze względu na trudny górski teren strażacy musieli wykorzystać do działań specjalistyczny sprzęt. Działania prowadzili strażacy z OSP Zakopane Olcza i PSP w Zakopanem.
5: To są wiadomości z Podhala.
0: Pełna magii noc świętojańska w Zakopanem za nami. Razem m.in. z Radiem Alex pod Giewontem można było szukać kwiatu paproci, a na górnej równi Krupowej wysłuchać, jak drzewiej bywało. O zwyczajach przodków w jedną z najkrótszych nocy w roku opowiadała etnografka Anna Nędza-Kubiniec.
6: To było tak mówione, przekazywane, że jeżeli ktoś znajdzie ten kwiat paproci, jeżeli to będzie dziewczyna, no to będzie miała tego wymarzonego kawalera, ale też było powiedziane, że ta osoba, która znajdzie ten kwiat, to musi być o takim nieskazitelnym, czystym sercu.
0: Relacje i zdjęcia z wydarzenia mamy na radioalex.com.pl. Przez nasz region przeszły nawałnice, spowodowały wiele szkód. Strażacy prowadzili intensywne działania, zwłaszcza w powiecie nowotarskim, w niedzielę w godzinach popołudniowych. Druhowie z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych interweniowali 43 razy.
7: Głównie były to zalania posesji piwnic, wypompowywaliśmy wodę, jak również odtykaliśmy zatkane przepusty, usuwaliśmy połamane drzewa, które przewróciły się i tarasowały przejazdy. Obszar, który był objęty takimi działaniami, to głównie tutaj okolice Nowego Targu i gminy Czarny Dunajec. Gmina Szaflary jeszcze, to są takie obszary, gdzie te burze i te nawałnice były najbardziej intensywne.
0: Mówił Piotr Krygowski, oficer prasowy Nowotarskiej Straży Pożarnej.
5: Dzieje się na drogach.
0: 66 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów ujawnili podczas czerwcowej akcji Parkuj Bezpiecznie policjanci z Nowego Targu. Szczególną uwagę funkcjonariuszy zwróciło 16 samochodów pozostawionych w rejonie przejść dla pieszych, gdzie kierowcy naruszyli obowiązujące przepisy. Źle zaparkowany pojazd może ograniczać widoczność pieszym i kierowcom, stwarzając realne zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze apelują o korzystanie z wyznaczonych miejsc parkingowych, nie zastawianie chodników, ścieżek rowerowych i wjazdów na posesję oraz zwracanie uwagi na oznakowanie. Jak zapowiadają mundurowi, akcja Parkuj Bezpiecznie będzie kontynuowana.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
0: 48-letnia turystka ze Słowacji została porażona piorunem na szczycie Krywaniu w słowackich Tatrach. W wyniku upadku doznała obrażeń. Pierwszej pomocy udzieliły jej koleżanki, które zabezpieczyły i ogrzały poszkodowaną ze względu względu na intensywną burzę nie było możliwości użycia śmigłowca, dlatego do akcji ruszyli ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby. Po dotarciu do turystki ratownicy udzielili jej pomocy i przetransportowali ją w rejon Szczelbskiego Jeziora, skąd przejęła ją załoga pogotowia ratunkowego. Pijany rowerzysta uderzył w nieprawidłowo zaparkowany samochód. Do tej niecodziennej sytuacji doszło w Białym Dunajcu na ulicy Jana Pawła II. Jak ustalili policjanci, 35-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, jadąc chodnikiem, uderzył w tył zaparkowanego na nim nieprawidłowo auta. W trakcie kontroli trzeźwości okazało się, że mężczyzna był pijany, miał blisko 1,5 promila. Rowerzysta został ukarany 2 mandatami na łączną kwotę 3000 zł za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Kierowca auta za zaparkowanie pojazdu niezgodnie z przepisami również dostał mandat.
5: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
4: W kalendarzach 22 czerwca, czas na wiadomości.
5: Ponad 23 miliardy złotych. Tyle środków z umów na zbrojenia zostało refinansowanych w ramach programu SAFE. 12 umów zmieniło źródło finansowania z budżetu państwa na pożyczkę z unijnych środków. Szczegóły zna Igor Skrzypek. Igorze, 23 miliardy złotych. Co stanie się z tymi pieniędzmi?
6: Na razie nie wiadomo. Środki znalazły się w zawieszeniu. Ministerstwo Obrony Narodowej nie podjęło jeszcze ostatecznych decyzji. Jak się dowiedziałem, trwają analizy, na co można przeznaczyć pieniądze. Część z 23 miliardów złotych może trafić do innych resortów, spraw wewnętrznych i administracji, a także infrastruktury. Decyzje mają zapaść, jak przekonuje MON, w najbliższym czasie. 23 miliardy złotych to pula, która powstała po zawarciu 12 aneksów do zamówień w sektorze zbrojeniowym. Polegają na zmianie źródła finansowania na unijne środki z programu SAFE. To m.in. umowy na pozyskanie amunicji artyleryjskiej, dostawę 80 transporterów Rosomak, czy też na wojskowe jel.
5: Po tygodniu od zapowiedzi prezydenckiego ministra Marcina Przydacza wciąż nie doszło do spotkania Karola Nawrockiego z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydent miał przekazać Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi uzgodnione z prezydentem Trumpem informacje na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Tomasz Skory, Tomku, spotkania nie było, bo obaj panowie są zabiegani.
7: Żadnego zaproszenia dotąd nie było. Usłyszałem jeszcze dziś w MONIA informacja, że do spotkania, które miało się odbyć po powrocie prezydenta z USA, wciąż nie doszło, powtarza się już codziennie od tygodnia. W środę wracając z USA, Karol Nawrocki od razu pojechał na ćwiczenia Dzielny Dzik w Orzyszu. W czwartek wicepremier Kosiniak-Kamysz spotykał się w Brukseli z szefem Pentagonu. W piątek prezydent miał galę agroligi, a minister nominacje. I także dziś minister był na Śląsku, a prezydent brał udział w konferencji na temat demografii. Kiedy skończył, Władysław Kosiniak-Kamysz wylatywał akurat na 2 dni do Hiszpanii. A kiedy wróci, Karol Nawrocki będzie z kolei w Turcji. A jak i on wróci do kraju, to szef MONU zacznie wizytę w Budapeszcie i tak dalej. Już drugi tydzień dwie osoby kluczowe dla obronności kraju mogą ze sobą rozmawiać tylko zdalnie.
5: Brytyjscy uczeni w pobliżu słynnego kręgu Stonehenge znaleźli ślady konstrukcji jeszcze starszej od neolitycznych głazów. Więcej o tym nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Na pierwszy rzut oka to niewiele. Dwie dziury w ziemi, w których stały niegdyś drewniane słupy. Ale najnowsze analizy astronomiczne potwierdziły, że linie wyznaczane przez nie idealnie pokrywały się ze Słońcem podczas letniego i zimowego przesilenia. Dokładnie tak samo jak w Stonehenge. To najnowsze znalezisko pochodzi sprzed 5000 lat.
4: Noc w Zakopanem zapowiada się z dużym zachmurzeniem oraz lokalnymi mgłami, szczególnie w obniżeniach terenu. Temperatura spadnie do około 16 stopni. Wiatr będzie słaby. Jutro w Zakopanem chmur nadal będzie sporo, ale pojawią się również okresy ze słońcem. Temperatura maksymalna osiągnie około 22 stopni. Wiatr słaby do umiarkowanego. Po południu miejscami możliwe są krótkotrwałe, przelotne opady deszczu. Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.

0: Północ i 12 minut.
1: Radio Aleks.